swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

Wchodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.

0: Rural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA. Europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
2: Zaprasza Auto Frelik. Salon Mercedes-Benz w Bydgoszczy. Nowotoruńska 27. Po reklamie.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
6: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
7: Sport to zdrowie, powiedział każdy, kto wywrócił się podczas biegania lub dostał piłką w twarz. Okej, wypadki chodzą po ludziach, a im więcej treningów, tym bardziej warto je sobie odpowiednio zaplanować i rozłożyć. Ale jedno jest niepodważalne. Aktywność fizyczna naprawdę służy i pozytywnie wpływa przede wszystkim na młode organizmy. Dlatego warto ją promować. Gustaw Nowak: sam trochę biegam i choć nie jest to żaden wysoki poziom, to i tak jest znacznie lepiej niż jeszcze kilka lat temu i jestem z siebie dumny. Tym bardziej miło mi zaprosić do wysłuchania relacji ze sportowego zakończenia roku szkolnego. To odbyło się 18 czerwca na boisku treningowym przy Szosie Chełmińskiej. Przy okazji podsumowano toruńską olimpiadę szkół. Zaraz oddam głos młodzieży, póki co garść oficjalnych informacji.
8: Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak licznie przybyliście tutaj.
7: Przybyłych przywitał wiceprezydent Torunia Adam Szponka.
9: Jak nie mylą mnie moje statystyki, ponad 8 tysięcy dzieciaków i młodzieży wzięło udział w różnych zawodach, bo to było 14 konkurencji na różnych poziomach wiekowych oczywiście. Ponad 60 szkół, więc to jest naprawdę imponujący wynik. Pokazuje to, że sport jest cały czas ważny dla dzieci, że komórki nie zawładnęły i aplikacje ich umysłów i rąk, a jednak potrafią wyciągnąć z sobą zrobić na sportowo. Ja mam nadzieję, że zostanie coś takiego w nich na przyszłość, kiedy będą już w takiej młodej dorosłości, że ten sport z nimi zostanie. Jak będą w późniejszej dorosłości, że też będą uprawiać jakieś dyscypliny, bo ruch jest ważny. Ruch musi stać się naszą codziennością, żebyśmy byli zdrowi i żebyśmy mieli wytrzymałe nie tylko ciało, ale także umysły, więc trzymam za nich wszystkich kciuki, że tak właśnie będzie.
10: Przez cały rok 8 tysięcy uczennic i uczniów miało okazję rywalizować w 14 dyscyplinach sportowych.
7: Mówi dyrektorka Wydziału Sportu Urzędu Miasta Angelika Dzięgiel-Poślada.
10: Dzisiaj podsumowanie mamy dla czterech kategorii wiekowych, od igrzysk dzieci, czyli czwarte, szóste klasy, poprzez igrzyska młodzieży szkolnej, czyli to jest 7-6 klasa. Mamy licealiadę i tak naprawdę dzisiaj podsumowujemy wysiłek całorocznej aktywności sportowej uczniów naszego miasta i nie tylko publicznych szkół, ale także szkół niepublicznych, dlatego że zapraszamy szerokie grono naszych dzieci i młodzieży do spędzania aktywnie po prostu czasu. Mamy dzisiaj puchary, mamy dyplomy, mamy nagrody finansowe, nagradzamy pierwsze dziesiątki, czyli rozszerzyliśmy troszeczkę formułę i klasyfikację do lat ubiegłych. Rok temu też mieliśmy pierwszą dziesiątkę, ale w latach ubiegłych była pierwsza ósemka. Myślę, że to jest doskonała mobilizacja dla dzieci, dla nauczycieli do tego, żeby taki bonus pozyskać. Oczywiście na sprzęt sportowy można te nagrody wykorzystać i w ten sposób mieć większą możliwość różnych aktywności po prostu w szkole. Powiem tak, wyjątkowe wydarzenie, bo połączone z aktywną szkołą, Ministerstwo Sportu i Turystyki pozytywnie zaopiniowało naszą aplikację do tego, żeby dzisiaj zrobić piknik sportowy. Mamy dmuchanego darta, czyli taki akcent piłkarski, niezwykle teraz ważny, tak, mamy mundial. Mamy refleksomierz, czyli będziemy mogli też sprawdzić w różnych konkurencjach czas startowy nasz. Mamy fotobudkę, mamy różne gry integracyjne. Popularny konferencjer Damian Bombol poprowadzi to wszystko, czyli naprawdę będzie energicznie, będzie wesoło. Będzie ogień.
7: Pora porozmawiać z młodymi sportowcami. Zapytałem ich o ulubione dyscypliny, korzyści wynikające z aktywnego trybu życia oraz o plany na wakacje, bo to przecież sportowe zakończenie roku szkolnego.
11: Ja lubię biegać na sprint, na 60 i 200 i 100.
12: Lekkoatletyka.
13: No, ja też lubię biegać i biegam na 600 metrów.
14: Ja też na 600 raczej.
15: Ja gram w koszykówkę.
16: Też wolę biegać i na takie 300-200.
17: Chodzę, po prostu trenuję sobie
12: tak na bieżąco, kiedy chcą.
14: No, piłka nożna.
15: No ja też. No trochę lekka atletyka, ale no to tak jakby hobby bardziej.
16: Jesteśmy w klubie i mamy codzienne treningi.
15: No tak, w Juventusie, w Toruń. No ja głównie na napastniku.
16: Ja też.
7: Dlaczego warto uprawiać sport? Dlaczego warto się ruszać troszeczkę?
15: No jakby to pomaga w lepszym samopoczuciu i no jesteś zdrowszy, się lepiej czujesz, jak masz jakieś hobby albo pasję.
7: Jaki jest twój ulubiony sport?
17: Różne.
18: Teraz zacząłem trenować jiu-jitsu brazylijskie,
19: ale lubię bardzo też biegać ogólnie.
20: Mój ulubiony sport to jest bieganie.
7: Ale krótkie dystanse, dłuższe?
20: Krótkie i długie.
7: Dlaczego warto uprawiać sport? Dlaczego warto się ruszać?
21: Bo jest zdrowie.
22: Chciałbym mieć dobrą formę
23: i też być silny.
7: Jeszcze kolega z tyłu tutaj siedzi. Wakacje przed nami. Jak planujesz spędzić wakacje? Co tam przed tobą?
24: Na plaży.
25: Ja jeszcze nie wiem.
7: U was jakieś plany konkretne?
25: Ja wyjadę na 5 dni do dziadków. 5 dni, wtedy mam od 6 do 8 chyba. Od 8 do 18 chyba tam na... Czy tam od... do Koniach i to co 5 dni. Później przyjeżdżają rodzice z bagażami i jedziemy do Rowów. Na polską plażę.
26: Ja ogólnie mogę, ja tylko ogólnie zostanę z mamą, bo tata będzie musiał pracować.
27: Chyba pojadę do dziadków.
7: A później będzie miło wrócić do szkoły, czy nie za bardzo?
27: No tak, może być.
28: Trochę nie.
29: No trochę niezbyt trochę fajnie.
30: Ja chodzę na lekką atletykę.
31: Bieganie.
30: No biegam. Najwięcej jeżdżę na zawody i biegam.
32: Ja lubię biegać na 600 metrów, czyli na takie 3 duże kółka.
33: Ja lubię biegać.
34: Ja lubię biegać.
35: Ja lubię jeździć na rowerze.
36: Dzięki sportu jesteśmy zdrowi, szczęśliwi, panujemy nowe osoby, również też dowiadujemy się, co lubimy.
37: To jest fajne.
38: Dla mnie jest po prostu fajne. Fajnie się biega.
39: Poznajemy nowe osoby, dodajemy sobie siły, na przykład możemy bawić się z przyjaciółmi przy tym sporcie. Więc to, dlatego to jest takie fajne i ważne.
40: Bo sport to frajda i zabawa.
41: Żeby trzymać kondycję.
42: Żeby trzymać zdrowie i żeby trzymać kondycję.
43: No bo jeśli się uprawia sport, to jest się bardziej wysportowanym i ma się lepszy talent do sportu.
44: Lubimy się poruszać, też jest to zdrowe. I chyba no, lepiej pobiegać niż się polenić na kanapie.
45: Myślę, że to po prostu też sprawia frajdę i dlatego.
46: Jakaś frajda jest tego, moim zdaniem też. Ma się jakieś zainteresowanie w tym.
47: Hobby, fajnie, na przykład myśl takie coś, że musisz pójść na trening, bo będzie fajnie. Trzeba chodzić na treningi.
7: Skąd jesteście? Z jakiej szkoły?
48: Z SP14.
7: Jaki sport lubicie najbardziej?
48: Lekkoatletykę.
49: Piłka nożna.
50: Piłka nożna. Od urodzenia piłka nożna.
49: Pasja, nie? Od dziecka się do tego wychowałem. Jaka pozycja? Najczęściej prawie skrzydło, było napastnik.
48: No ja pojechałem na jedne zawody i mi się spodobało, więc zacząłem trenować. Skok w dal i ogólnie sprinty jeszcze. Różne na 60 metrów i 100 i 200.
7: Dlaczego warto żyć na sportowo, uprawiać jakiś sport?
50: No moim zdaniem, jak będziesz aktywny, no to będziesz miał frajdę z tego.
49: Trzeba mieć fun, nie? Trzeba się dobrze rozwijać, żeby zdrowo.
48: No ogólnie sport zdrowie daje, że fajna sylwetka i te inne.
51: Ja lubię bardzo pływać i po prostu bardzo lubię sport.
52: Basen i bieganie, bo moja mama też biega.
53: Bieganie i basen.
54: Ja mam kilka, bo mam tenis, koszykówkę, no siatkówkę na mój sposób, bieganie i pływanie.
7: Co to jest siatkówka na mój sposób?
54: To, że umiem grać na swój sposób w siatkówkę.
7: A jakie plany na wakacje macie, jak już tak rozmawiamy?
48: No ogólnie jakieś tam zawody, jakieś Mistrzostwa Europy mam na pewno, Mistrzostwa Polski w ten weekend, no i to na razie chyba tyle.
55: A jakieś takie plany wypoczynkowe?
48: No to tak, jadę z rodziną w lipcu tam za granicę, lecę do Krety, na Kretę chyba.
49: No odpoczynek z rodziną, trenować dalej, tylko że tak już, żeby odpoczynek mieć, no i co tam, i odpoczywać, nie, najbardziej. Wakacje.
50: No ja oczywiście będę piłkę trenował, żeby być jak najlepszym. Mistrzostwa Polski też zaraz będą, to trzeba trenować. No i odpoczynek z rodziną, gdzieś pojadę, może nad morze, w góry.
7: Okej, okay, a zaraz kończy się rok szkolny. Chętnie udacie się na wakacje, czy trochę będziecie tęsknić za szkołą, za lekcjami, za koleżankami?
56: Tęsknić, dlatego że będę musiała odejść od mojej ulubionej koleżanki.
7: O nie, no to może ją pozdrów.
56: Jest przede mną.
57: Wyjedziemy trochę, będzie przerwa od szkoły i będzie dobrze. Nad morze pojedziemy.
7: No właśnie, jakie są plany wasze wakacyjne?
57: No, moje plany to jest morze,
0: może, dom, babcia, może. I szkoła.
1: Ja strasznie będę na serio tęskniła z moją koleżanką, ale tak to będzie może, ten kuzyn, może.
2: Ja jeszcze takich dokładnych planów nie znam, ale na pewno będę się świetnie bawić, bo po to są wakacje, by się cieszyć z nimi.
7: Później chętnie wrócisz do szkoły?
2: Na pewno, z wielką radością. Do nowej klasy, no, do starszej klasy już. Będzie na pewno wiele przygód i wiele rzeczy nowych się dowiem.
0: Mamy plany, by pojechać do babci, do cioci, do kolejnej cioci.
3: Na Mazury.
0: Na Mazury.
4: Ja pojechać może już do Warszawy, do babci i do kolejnej babci.
5: Ja jadę nad morze.
6: Ja jadę nad morzem. I do babci.
8: Obóz i półkolonie różne, fajne.
9: Ja też na jakiś obóz jadę i chyba w górę, więc...
10: To ja też jadę na obóz lekkoatletyczny i na wakacje w ciepłe kraje. Tak.
11: Wychodzę, nie wiem, ze znajomymi.
12: Ja na pewno góry, jakiś obóz może.
13: Ja też jadę na dwa obozy lekkoatletyczne i gdzieś z rodziną.
7: Życzę, żeby w wakacje nie zapomnieć o sporcie i aktywności, wręcz przeciwnie. Warto spędzić je na pełnych obrotach i nie zmarnować ani chwili. A jeśli mowa o wakacjach, to warto wspomnieć też o jednej ważnej dla Torunia decyzji. Będzie krótko, ale to ważne, bo Port Polska i PKP zaprezentowały szczegóły zintegrowanej sieci kolejowej. I tak, dowiedzieliśmy się, że kolej szybkiej prędkości ma przebiegać także przez nasze miasto. Jeśli plany uda się zrealizować, to do stolicy dojedziemy znacznie szybciej niż obecnie, bo w 75 minut. Oto jak kolejowe wieści komentuje prezydent Torunia Paweł Gulewski.
14: No tak, zwłaszcza, że pewności co do tego, w jakiej formule, w jakim połączeniu Toruń będzie ujęty w tym projekcie, który nazywa się Zintegrowaną Siecią Kolejową, nie mieliśmy do ostatnich momentów, a szczególnie przełomowym do tej sprawy był rok, początek roku 2026. Cieszę się, bo ten dokument jest naprawdę dokumentem rozwojowym. On obejmuje te lata, o których teraz jest mowa, rok 2026. 35, ale z perspektywą budowy tego całego układu zupełnie nowych 19 magistrali kolejowych do roku 2050. Dokument krajowy, konstytutywny, wyznaczający korytarzowanie i cieszę się, że miasto metropolitalne, takie jak Toruń, zostało ujęte w tym dokumencie ZSSK. Co nas czeka teraz? To oczywiście konsultacje, to oczywiście to, abyśmy zobaczyli siebie, jak dokładnie tutaj Ministerstwo Infrastruktury, które wraz z Portem Polska, z PKP PLK przygotowywały ten dokument, widzą włączenie Torunia w tą sieć. Jedno jest pewne. Po realizacji tego przedsięwzięcia, gdzie Toruń będzie włączony w tą koncepcję, w tą magistralę, podróż do centrum Polski, do Warszawy, do portu Polska zajmie nam 75 minut. To jest naprawdę cywilizacyjny skok. To jest również bardzo szybkie połączenie z ośrodkiem stołecznym. Z Warszawą to możliwość szybkiego przejazdu, przemieszczania się osób młodych, młodzieży, studentów. To naprawdę zupełnie nowe otwarcie rozwojowe dla naszego miasta i naprawdę warto się cieszyć tego, że jesteśmy w ZSK jako to miasto takie szkieletowe. Również Bydgoszcz jest przez ten odcinek połączony i oni mają 100 minut z kolei. To jest ten różnica pomiędzy odległością pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem. Cieszę się również, że oba miasta stołeczne mają to powiązanie, bo tak jak powiedziałem, z wieloma koncepcjami stykaliśmy się przez ostatnie kilkanaście miesięcy, ale to ostateczne, realizacyjne jest najbardziej optymistyczne i utwierdzające nas w tym, że będziemy ujęci w tej sieci. 610 miliardów złotych, tyle rząd chce przeznaczyć na realizację inwestycji związanych z rozwojem zintegrowanej sieci kolejowej. To powstanie z tego, co czytaliśmy, 4700 kilometrów torowisk, nowych magistrali, w tym 2700 w standardzie kolei dużych prędkości. Więc to też jest coś, co zmieni w ogóle oblicze transportu kolejowego w kontekście także naszego miasta. Tam było wiele koncepcji. Jedna z koncepcji nie przewidywała w ogóle połączenia naszego miasta z tą siecią. Oczywiście tutaj nasza cichy lobbying. I teraz też korzystając z tej okazji chciałbym podziękować dwóm ministrom. Panu ministrowi Grzegorzowi Karpińskiemu oraz panu ministrowi Piotrowi Malepszakowi za tą optykę na Toruń, za widzenie konieczności połączenia Torunia właśnie w tym nowym szkielecie.
7: Zintegrowana sieć kolejowa i Port Polska, dawniej znany jako CPK, to wciąż wizja dalekiej przyszłości, a plany nieraz ulegały zmianom. Osobiście nie przywiązuję się zatem do kolejnych już zapowiedzi. Ucieszę się, gdy rzeczywiście dojadę do Warszawy w 75 minut. A że pociągiem podróżować lubię, to nie pozostaje mi nic innego, jak trzymać kciuki za to, by tym razem zamierzenia udało się zrealizować.
3: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
15: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
16: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
17: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
7: Gustaw Nowak, zapraszam. Dziura po uniwersamie to niechlubny przykład straszydła w samym sercu Torunia. Pomniejszych potworków jest więcej, ale tym razem skupię się właśnie na niedoszłej galerii handlowej. Wiadomo, że galerii nie będzie. Zamiast tego planowane jest tak zwane nowe centrum Torunia, czyli nieduże osiedle mieszkaniowe. Znalazło się ono w przyjętym przez Radę Miasta pod koniec maja planie ogólnym Torunia. O tym właśnie dokumencie sobie pomówimy, zwłaszcza w kontekście nowego centrum oraz targowiska miejskiego. Jaka będzie jego przyszłość? Najpierw tak dla porządku zapraszam do wysłuchania dyrektorki Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Anny Stasiak, którą w dniu rzeczonej sesji zapytałem o to, czym tak właściwie plan ogólny jest. Warto posłuchać.
18: Są różne opinie dotyczące wagi planu ogólnego. Jak ważny jest to dokument i czy będzie przesądzać o czymkolwiek, czy będzie tylko pomagać w podejmowaniu przyszłych decyzji?
19: Dzień dobry Państwu, jest to bardzo ważny dokument, to ustawodawca wprowadził zmianę prawa w całym kraju, wracając do ustaleń sprzed 20 kilku lat, dokumentów ustawowych, które miały wtedy kształtować ład przestrzenny. Ustawodawca się wycofał z planów ogólnych jako aktów prawa miejscowego. Obecnie w 23 roku wróciliśmy do planów ogólnych, które mają związywać wszystkie działania w mieście, czyli jako akty prawa miejscowego mają być wytycznymi do warunków zabudowy, do planów miejscowych, do warunków inwestycji celu publicznego. Myślę, że taka polityka jest dobra. Tak powinno być, że plan pokazujący dane strefy planistyczne będzie musiał być kontynuowany w tym zakresie w decyzjach o warunkach zabudowy i w planach miejscowych.
18: Jak pani ocenia plan ogólny, który właśnie zostanie przedstawiony Radzie Miasta?
19: Skoro robiliśmy go w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, nie mogę powiedzieć nic innego, tylko oceniam ten dokument bardzo dobrze. Tym bardziej, że kontynuuje rozwiązania studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Studium było już w 3 edycjach i też jest taką stabilną polityką przestrzenną miasta. I w planie ogólnym, poza niewielkimi zmianami, kontynuujemy strefy planistyczne, układ drogowy, obszary zieleni, tereny lasów. Zmiany w tym planie ogólnym są naprawdę, uważam, kosmetyczne i nie mają wpływu zasadniczego, by zmieniać przestrzeń miasta albo robić krzywdę jakiejś przestrzeni.
7: O przedstawienie planu ogólnego poprosiłem też przed majową sesją Rady Miasta prezydenta Pawła Gulewskiego.
14: Plan ogólny gminy miasta Toruń, on determinuje w zasadzie, to jest plan konstytutywny, jeśli chodzi o całą gospodarkę i politykę przestrzenną. Zastępuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i w zasadzie mówi o tym, co w danej przestrzeni, w danym osiedlu, jakie funkcje będą realizowane i w zasadzie w każdej dziedzinie będzie wywierał swoje oddziaływania, ale taka jest ustawa, musimy uchwalić. Plan ogólny dla Torunia jest dokumentem, uważam, kompromisu i on był wielokrotnie wykładany, konsultowany. Mamy ponad 500, prawie 600 wniosków w ramach procedury wyłożenia planu ogólnego zebranych. Spora część jest uwzględnionych i głosy poszczególnych mieszkańców i właścicieli analizowaliśmy pojedynczo, każdy z osobna, więc i każdy z wnioskodawców uwag otrzymał te odpowiedzi. To, co można powiedzieć o planie ogólnym w Toruniu, to w ramach 7 obszarów zmieniamy radykalnie. unikalnie funkcje. To nie są funkcje już postprodukcyjne, usługowe i te, które kiedyś były zlokalizowane w zasadzie jeszcze można powiedzieć na obrzeżach Torunia, teraz są w jego urbanistycznym centrum. To na przykład obszar Batorego Dworcowa, to na przykład obszar Tormięsu, to obszar nowego centrum, o którym bardzo często mówimy. Tam planujemy również funkcje też mieszkaniowe, chcemy przekształcać te tereny. Bardzo ważnym dla nas terenem do zmiany przeznaczenia jest również teren znajdujący się pomiędzy ulicą Sowińskiego a Fortem Jakuba. Tam też chcemy zrealizować i zaproponować właścicielom zmianę tych funkcji.
7: Niektórzy obawiają się jednak, że przyjęty plan ogólny jest swego rodzaju zapowiedzią likwidacji targowiska miejskiego. Taką interpretację przedstawiają m.in. radni PiS, których zapraszam na antenę. Radni Adrian Mól i Michał Jakubaszek.
20: Wejdźmy na mapę ogólną naszego miasta i Michale, pokaż, naciśnij miejsce, gdzie jest targowisko.
21: Proszę Państwa, tą czerwoną linią zaznaczone jest targowisko. Jesteśmy na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Powiększam ten teren i co mamy napisane? Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Mamy teren usług, teren komunikacji, zieleni urządzonej, ogródków działkowych, teren infrastruktury technicznej. Przeznaczenie tego terenu w przyszłości, za kilka lat, po uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, może być właśnie takie, jakie jest w tym planie ogólnym, czyli m.in. zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Proszę zwrócić uwagę na maksymalną wysokość zabudowy. 36 metrów. To jest na terenie targowiska miejskiego, to jest na terenie Cinema City i to jest na terenie tego parkingu, który znajduje się przy Cinema City, a także teren po Uniwersamie. Jeżeli ktoś przewiduje maksymalną wysokość zabudowy 36 metrów i przeznaczenie tego terenu na mieszkalnictwo wielorodzinne, to jaka będzie przyszłość, proszę Państwa, targowiska? Gdzie tu jest zagwarantowany interes mieszkańców Torunia, interes kupców, interes tych osób, które żyją z tego targowiska, które przechodzi absolutny renesans?
7: Dziś będę trochę tasować głosami na antenie. Ponownie zachęcam do wysłuchania dyrektorki Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Pani Anna Stasiak mówi, że plan ogólny niczego nie przesądza, a jedynie daje możliwości. Warto zwrócić uwagę na słowo elastyczność.
22: To jest taki szeroki wątek, ponieważ ustawodawca sam powiedział, że na terenie miasta plan ogólny posługuje się głównie strefami wielofunkcyjnymi. I mamy takie podstawowe dwie strefy wielofunkcyjne. Z zabudową wielorodzinną i z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. I większość miasta została włączona do strefy wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną. Tak jest na Bydgoskim Przedmieściu, Jakubskim Przedmieściu, tak wygląda całe Chełmińskie Przedmieście, tereny Rubinkowa. W strefie wielofunkcyjnej z zabudową wielorodzinną, jak sama nazwa wskazuje, występuje wiele funkcji, czyli usługi, zieleń, komunikacja i zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Sam kolor tej strefy, wskazujący z przyzwyczajenia na zabudowę wielorodzinną, czyli brązowy, informuje nas tylko, że jest to strefa wielofunkcyjna, w której może funkcjonować mieszkaniówka oraz usługi, czyli targowisko miejskie. Taka strefa daje nam na przyszłość większe możliwości dokonywania zmian planu, pozwoleń na budowę. To, co się dzieje dzisiaj na bazie uchwały Rady Miasta na nowym centrum po terenie dawnego Uniwersamu. Czyli skoro mamy dziurę po terenie z dawnego Uniwersamu, którą wszyscy mieszkańcy się interesują, nie mogą na nią patrzeć, chcą tę przestrzeń przekształcić w nowoczesne centrum miasta i chcemy tam podjąć działania, by w pewnych proporcjach wprowadzić funkcje mieszkaniowe, to właśnie plan ogólny, pokazując tę strefę wielofunkcyjną z mieszkaniówką wielorodzinną, nam to umożliwi. Skończymy plan miejscowy dla nowego centrum po Uniwersamie. Nie mamy zamiaru zmieniać planu na tereny targowiska. Rada Miasta Torunia uchwaliła tam plan w roku 2017 bodajże. W planie można realizować tam tylko usługi. To Rada będzie w przyszłości decydować, czy chcemy te usługi zmieniać na inne funkcje. Na razie takich zamiarów na pewno nie ma. Dziwię się tej burzy obecnej. Zastanawiam się, skąd się bierze.
18: Nie można było rozbić tych dwóch obszarów na dwa, tego jednego na dwa pomniejsze?
23: I kolory zmienić też?
22: Można, oczywiście można tak zrobić. Można całe miasto pociąć w poszczególne obszary, tam gdzie są tereny sklepów, szkół, przedszkoli, można wyciąć jakby w formie usług, a resztę pozostawić jako funkcje mieszkaniowe. Ale plan ogólny nie jest na rok ani na dwa lata. Plan ogólny ma być na kilkanaście lat. Mam nadzieję, że tyle będzie. Oczywiście zmiany planu są też możliwe. Strefa wielofunkcyjna daje na kilka lat do przodu możliwości większej jakby elastyczności w dobieraniu funkcji na danym terenie. O ile dolny teren jest własnością prywatną, prywatną i tam pewne rzeczy się już dzieją, to teren północny targowiska stanowi własność gminy. Skoro gmina i prezydent mówią, że nie będą likwidować targowiska, dlaczego nie mamy w to wierzyć? Jest plan miejscowy dodatkowo i rada będzie decydować, jak wygląda ostateczny kształt tego miejsca i może się nigdy nie zgodzić na inne funkcje.
7: Władze miasta z prezydentem Gulewskim na czele zapewniają, że nie planują likwidować targowiska miejskiego. Emocje studzi też radny Marcin Czyżniewski z klubu radnych Wspólny Toruń.
0: Z tych zapisów, które są przedstawione w planie, z zapowiedzi i prezydenta, i osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie targowiska, nie ma żadnego zagrożenia dla funkcjonowania targowiska. Nie ma chyba nikogo w Toruniu, kto uważałby, że to stanowisko, że to targowisko powinno zostać zlikwidowane. Plan ogólny, jak sama nazwa wskazuje, ma charakter bardzo ogólny. On nie decyduje ani o istnieniu, ani o nieistnieniu czegokolwiek. Jest jedynie wytyczną do konkretnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, więc jestem przekonany, pewny, że żadnego zagrożenia dla istnienia targowiska nie ma, bo nie ma takiej woli, żeby to targowisko w jakiś sposób ograniczać czy likwidować. Mogę jedynie apelować, żeby nie próbować tego bardzo wrażliwego społecznie tematu wykorzystywać do zupełnie niepotrzebnego konfliktu, w mojej opinii, stricte politycznego.
7: Emocji jednak nie brakuje, bo nie tylko kwestia targowiska rodzi pytania. Kolejny pytajnik wynika także z tak zwanych dominant architektonicznych, które zakłada plan ogólny. Chodzi o wysokościowce, które miałyby powstać w różnych punktach Torunia. Tu kilka słów od Bartłomieja Jóźwiaka z klubu radnych KO.
1: Mamy kilka takich miejsc zdefiniowanych w planie ogólnym. Mówimy właśnie o Nowym Centrum, mówimy o dwóch miejscach na Lewobrzeżu i mówimy, największe skupisko dozwolonych tych wysokościowców potencjalnych jest przy wjeździe z Nowego Mostu do Torunia. To jest teren, tam jest jedna najwyższa 80 metrów, pozostałe budynki 50-60.
7: Jedna z takich dominant architektonicznych zaplanowanych w planie ogólnym w pobliżu targowiska miejskiego, delikatnie mówiąc, budzi wątpliwości radnych PiS, o czym powiedzieli na briefingu przed majową sesją.
2: Chciałbym pokazać Państwu jeszcze jeden, w moim przekonaniu, skandaliczny zapis, który znalazł się w tym planie ogólnym. To jest ten fragment nad targowiskiem w kierunku północnym. Co my mamy tutaj zapisane, proszę Państwa? Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren usług, teren komunikacji i tak dalej, i tak dalej. Ale nie to jest, proszę Państwa, najbardziej ciekawe w tym wszystkim. Teren wysokość zabudowy 55 metrów. Proszę Państwa, ktoś powiedział, że w tym miejscu może powstać tak zwana wieża Urbański Tower. Tak, proszę Państwa, budynek o wysokości powyżej 55 metrów traktowany już jest nie jako wieżowiec, ale jako wysokościowiec. I stąd między innymi zastrzeżenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, o których będzie mówił jeszcze kolega Michał Gazda.
23: Miasto Toruń z wpisaną starówką na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, które sobie za punkt honoru bierze obronę naszego dziedzictwa od pokoleń, a plan ogólny jest nieuzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Inaczej mówiąc, Wojewódzki Konserwator Zabytków jako jedyny zaopiniował projekt tego planu negatywnie. Procedura planistyczna związana z przyjmowaniem planu ogólnego obejmuje konsultacje i uzgodnienia z całą masą instytucji, z Wodami Polskimi, z Lasami Państwowymi, z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Wszystkie te instytucje zaopiniowały plan ogólny pozytywnie. Jedyną instytucją, która zaopiniowała ten plan negatywnie, był Wojewódzki Konserwator Zabytków. Z perspektywy mieszkańców, zaliczam się również do mieszkańców Torunia, taka sytuacja jest niedopuszczana. Tego się po prostu bardzo obawiamy, że to jest początek konfliktu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, gdzie w mieście takim jak Toruń, tutaj w tym kontekście nie powinno być nigdy sporu.
7: A jak o różnicy zdań z Wojewódzką Konserwator Zabytków wypowiada się prezydent Paweł Gulewski?
14: W zeszłym roku przystąpiliśmy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania na Nowe Centrum i ja nie ukrywam różnic, które dotyczą sposobu zagospodarowania tego w ramach projektu planu. Nie zgadzam się na determinanty, które są wyznaczone przez panią Wojewódzką Konserwator Zabytków, ale ja swoje stanowisko poprzez Miejską Pracownię Urbanistyczną przedstawiłem wielokrotnie. Zawsze jestem skłonny do rozmów z panią konserwator. Zresztą pokazaliśmy to w przeszłości, że potrafimy rozmawiać, ale ja bym chciał, żeby te nasze rozmowy, które czynimy, były wiążące, a bo czasami mam takie wrażenie, że rzeczy, na które się zgadzamy we dwójkę, potem wracają z instytucji, którą jest WKZ, w sposób dla mnie zupełnie niezrozumiały i w zupełnie innym kierunku idący, niż ustaliliśmy to z panią konserwator, ale będę chciał rozmawiać jeszcze raz. Podejmę te rozmowy z panią konserwator w kontekście tego, jak ostatecznie ten plan zagospodarowania na nowe centrum miałby wyglądać, bo to ja uważam, że to jest być albo nie być tego nowego projektu zagospodarowania, albo się ewentualnie zgodzimy i spróbujemy wyjść prywatnym właścicielom, którzy gdzieś tam muszą uzyskać ten bilans finansowy dodatni, albo to, co jest, zostanie, a to, co jest, to przypominam, jest olbrzymi kilkudziesięciometrowy, kilkusetmetrowy lej w ziemi, no i straszący budynek inkubatura uniwersalnej.
7: Prezydent Gulewski będzie zatem zabiegać w skrócie o zgodę na budowę wysokościowca. Póki co taki plan ogólny, nawet bez pozytywnej opinii wojewódzkiej konserwator zabytków, został przyjęty. Nie oznacza to jednak, że olbrzymi wieżowiec na pewno powstanie, bo do tego trzeba by jeszcze uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Mam zatem wrażenie, że temat będzie jeszcze wracać. Oby nie rzucił cienia na inne ważne sprawy tu na dole.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
15: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
15: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
5: Rozpoczyna się remont ulicy Gałczyńskiego w Toruniu. Na remontowanym odcinku obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy w stronę ulicy Matejki. Nie będzie możliwy wjazd z ulicy Matejki w ulicę Gałczyńskiego w kierunku trasy staromostowej. Objazd poprowadzono ulicą Kraszewskiego oraz trasą staromostową.
6: Najlepsze, co dziś na Was czeka, zaczyna się tak wcześnie rano. Mamy piątek, to 19 dzień czerwca i już w 6:30 podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darłak, cześć, dzień dobry, hej!

Haven i I Run w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo, a żeby dobrze się wam ten piątek zaczął, to ja mam dla was tak z samego rana torbę Melo Radia do zgarnięcia. Przyda się wam na pewno na co dzień, warto mieć ją także ze sobą latem na wakacjach, sporo w niej zmieścicie i fajnie wygląda. No to dzwońcie, 321-321-777, numer do studia Melo Radia dla was tak z samego rana, sprawdźcie, czy odbieram. 321-321-777, w jakiej formie tam jesteście od samego rana, pochwalcie się, że w super i zgarnijcie przy okazji taką właśnie torbę Melo Radia. 321-321-777.

0: Talk to you, another w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Mamy piątek rano, zauważyłaś, Agnieszka?
1: Tak, zauważyłam i bardzo się z tego cieszę.
0: A o której rano zaczęłaś piątek, przyznaj się?
1: O 5:30.
0: 5:30, to ty już jesteś ponad godzinę na nogach. I co zdążyłaś zrobić w tym czasie, co? Szybko, sprawozdanie, raport z samego rana.
1: Przygotowałam się do pracy, jestem właśnie w drodze do pracy, później szybki obiadik i następnie przygotowanie do zakończenia sezonu piłkarskiego w szkółce mojego syna.
0: To ty masz już mistrzostwa, czyli jeszcze finał przed finałem u ciebie.
1: Tak, zgadza się.
0: Będzie się działo, dobra, to trzymamy kciuki bardzo mocno za syna i za ciebie też, uwaga, bo dla ciebie teraz w finale startujemy.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Agnieszka, za chwilę będziemy wiedzieć o tobie prawie wszystko. Krzesło obrotowe czy zwykłe?
1: Obrotowe.
0: Gruszka czy kiwi?
1: Kiwi.
0: Okej. Okay. A lipiec czy sierpień? Lipiec czy sierpień?
1: Sierpień, obowiązkowo sierpień.
0: Sierpień się miło kojarzy, to masz na co czekać. Słuchaj, to wchodź w to lato i w sierpień też.

0: torbą Meloradia. Mamy ją dla ciebie, już pakujemy, już wysyłamy do ciebie. Mega super piątku, pa, aga, hej.
1: Trzy szoty w Melo.
0: Podkręcamy tempo w Meloradium. Od samego rana dla was. Już za 15 minut siódma. Śpieszycie się mocno, ale znajdziecie się chwilę pewnie, żeby zadzwonić do Melo. To zróbcie to. Jak najbardziej pochwalcie się, co u was z samego rana. 321 321 777.

0: Lonnie Alan Walker. W Melo Radio podkręcamy tempo, dzisiaj piątek. Zauważyłeś, nie?
1: No tak, nie da się ukryć.
0: No właśnie, nie da się ukryć, że newsy będą, bo siódma się szybko zbliża, to za chwilę.
1: Zgadza się i będzie o tym, że mniej płacimy dzisiaj za paliwo. Jeszcze mniej niż wczoraj.
0: Fajnie.
2: A już o siódmej zagramy.
0: Jeszcze fajniej, Andy Dusty, Zakaria. A jak fajnie w pogodzie będzie, to w prognozie wam powiemy. Już za chwilę warto posłuchać w Melo Radio. Za 6 minut siódma.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Kilogram soczystych arbuzów jedynie 2 zł 49 groszy przy zakupie z aplikacją lub kartą. Od czwartku do niedzieli masło ekstra łowickie 82% tłuszczu 200 gramów, tylko 3 zł 49 groszy za sztukę przy zakupie 2 z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
10: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
13: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Flex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
16: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach idealne na Dzień Ojca.
17: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
21: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca. Aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
2: O reklamie. Pogoda.
0: Poranek w Toruniu ma być pochmurny. Termometry o tej porze wskażą nie więcej niż 16 stopni, ale oczywiście temperatura będzie się zmieniać wraz z upływem czasu. W drugiej połowie dnia w naszym regionie ma pojawić się też więcej słońca. A już jutro spodziewajmy się fali upałów. Temperatura przekroczy 30 stopni. Będzie też słonecznie.
1: To już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Amerykanie dają zielone światło dla stworzenia stałej bazy swoich wojsk w Polsce. Minister obrony otrzymał pozytywną odpowiedź w tej sprawie od szefa Pentagonu Pita Hexeta. Deklaracja nie jest jednak ostateczna, tłumaczy premier Donald Tusk.
23: Potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia. Liczę na to, że te dalsze ciągi szybko nastąpią.
3: Decyzja Waszyngtonu będzie zależeć od szczegółów oferty, jaką Polska złoży Amerykanom. Teraz Portugalia. Służby rozbiły neonazistowską grupę planującą ataki na polityków. Celem grupy przestępczej miał być m.in. premier tego kraju. Ceny paliw w Polsce dziś znów poszły w dół. Litr benzyny 95 kosztować może maksymalnie 6 zł, a diesla 6,20. Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo do 8% obowiązuje tylko do 30 czerwca, a obniżka akcyzy skończyła się w miniony poniedziałek.
24: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
25: Wasz poziom alergii dzisiaj rośnie od samego rana bardzo mocno, no bo piątek, mamy finał tego tygodnia. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Baltek, Marcin i Daria. Fajnie, że jesteście. Inni gadają, a my już gramy. Jest siódma.

Where Did You Go? Jack Jones w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Co wolicie, pobiegać czy pospacerować? Pytam, bo dzisiaj mamy dzień leniwych spacerów, można nabić trochę kroków, ale też piątek przy okazji, czyli wiadomo, że będzie się działo. No wiadomo, początek weekendu, a już za chwilę powiemy wam o tym, co właśnie teraz jest 12 po 7 odczuwa większość młodych ludzi. Sprawdźcie, czy też to czujecie.

0: Sugar, sugar, Robin Schulz w Melo Radio, 17 minut po siódmej, mamy już w piątek rano. I jak tam wasze samopoczucie? Co czujecie? Co czujecie? Bo słuchajcie, w zasadzie to nie pytam, bo my wiemy, co większość czuje. Okazuje się, że prawie 85% młodych Polaków codziennie rano odczuwa zmęczenie. Dlatego też rośnie liczba uczniów sięgających po kofeinę w różnych postaciach. Nie tylko w formie kawy, ale też napojów energetycznych czy maczy oraz różnych saszetek albo cukierków kofeinowych. No i także suplementów, które niby tam mają poprawiać koncentrację. Różnie to wiadomo, indywidualnie bywa. Kawę coraz częściej pije się też, to ciekawe, na imprezach zamiast procentów. No. Temat dotyczy nie tylko Polski. Słuchajcie, w Wielkiej Brytanii na przykład już teraz okazuje się, że więcej młodych ludzi pije na co dzień kawę niż herbatę. A u nas codziennie rano macie dawkę dobrej muzycznej energii. Korzystajcie całkiem za free. No i skupcie się na tym, co dzisiaj najlepsze, bo przecież mamy piątek, czyli jeszcze przed 10 w Melo. Zaczniemy wam weekend. Teraz 18 minut po siódmej.
1: No właśnie, bo jak zapytałeś, co czujecie, to ja poczułem weekend.
0: Bardzo słuszne odczucie. Daj Good Boys w Melo teraz.

0: Rewelacyjne brzmienie, ten numer ma w sobie mega mało ceny ma i Beautiful, no pięknie brzmi w piątek z samego rana. Wyjątkową propozycję mamy dla was. Słuchajcie, na tego jeszcze nie było. To jest numer prosto z 30 Meloradia, a dziś 30 Meloradia na żywo możecie współprowadzić razem z Olkiem. Pychu zaprasza. Już dzisiaj startujemy z nowym cyklem imprez Płynę z Melo. Dzisiaj właśnie pierwsza odsłona 30 Meloradia. Na żywo specjalnie dla was Olek Pych poprowadzi ją prosto z barki przy bulwarach Wiślanych. Wy też możecie tam być. Wbijajcie na naszego Instagrama, tam więcej szczegółów o tym także, co będzie się działo. Olek zaprasza zaraz po 30 Meloradia. Oczywiście dobre Melo właśnie prosto z barki na żywo dla was.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
7: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
6: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
7: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny.
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
14: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
15: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
16: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
17: Uwaga! Super promocja w Teddy.
18: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe. 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie. Melo Radio Toruń na 92,8 FM.

0: w Marlon Hoffsa w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a on będzie na Tomorrowland. Na pewno to już niedługo. Będą też Patrycja i Kasia.
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radiem.
2: Naprawdę?
3: Oh my god!
2: Kaśka, szykuj te giny!
0: Szykujcie cekiny, szykujcie brokaty, szykujcie się na Tomorrowland. To wyjątkowe przeżycie razem z Meloradiem. Jak chcecie też tam pojechać, to wbijajcie na Meloradio i to szybko, bo naprawdę okazja przed wami wyjątkowa. Napiszcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland, dołączcie foto i filmy. No i wbijajcie też na naszego Instagrama, tam możecie zobaczyć, co dziewczyny wymyśliły, żeby pojechać na Tomorrowland. To taki szybki skok z siłowni do Belgii.

0: Najlepszy drop nowych hitów zawsze wola dla was to Moonlight. Już za 8 minut będzie 8. Już Marcin gotowy, żeby już za chwilę przekazać wam newsy.
1: A w nich będzie o tym, czego lepiej z urlopu na Sardynii nie zabierać ze sobą do domu.
2: A już o 8 zagramy
0: Thomas Gray w Melo Radio. Słyszałem już dzisiaj słowo weekend, ale ktoś tu chyba powiedział urlop. To ja dorzucę jeszcze prognozę pogody. Za chwilę w Melo.

Cielo Radio Toruń. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

dzień. Autopromocja. Reklama. Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
7: Bittersweet.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
14: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
15: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Po reklamie.

0: Toruniu nadal trwa poranny szczyt. Najdłużej postoimy na moście imienia generał Elżbiety Zawadzkiej oraz na moście imienia Józefa Piłsudskiego. Tam przyda nam się duża dawka cierpliwości. Więcej samochodów może być też na szosie Lubickiej od strony Rubinkowa. Zachowajcie tam czujność. Piątek w Toruniu będzie raczej pochmurny, ale synoptycy przewidują wysokie wartości na naszych termometrach. W najcieplejszym momencie dnia nasze termometry wskażą nawet 26 stopni. Jak na razie temperatura zatrzymała się na 20 stopniach, ale spokojnie. Wszystko będzie się zmieniać wraz z upływem czasu. Wiatr jest słaby, ciśnienie pozostaje w normie.
1: To już prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Zarząd Szpitala Południowego w Warszawie odwołany na wniosek prezydenta stolicy. Młody lekarz milioner zwrócił placówce 500 tysięcy złotych i zrzekł się mandatu dzielnicowego radnego. W tle wciąż jest sprawa saloniku VIP dla polityków. Jeżeli to się potwierdzi, konsekwencje zapowiedział premier Donald Tusk.
3: Nie jest moim zadaniem zgadywać kto i czy ktoś korzystał z usług tego lekarza. To złamał prawo, ale jeśli takie fakty nastąpią, będą także konsekwencje polityczne.
2: Według posłów PiSu lekarz zatrudniony był też w szpitalu brudnowskim. Dowództwo centralne USA poinformowało o zniesieniu blokady irańskich portów. Iran przestał atakować statki przepływające przez cieśninę Ormus. 4 tony piasku, kamyków i muszelek z plaż Sardynii. Tyle zakazanych pamiątek odebrano turystom w ciągu 2 lat. Kara za ich wywóz wynosi od 500 do 3000 euro.
4: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
1: Tak, to już dziś piątek, już niedługo weekend, a jeszcze szybciej okazja, żeby pokazać, że jesteście gotowi na wszystko w naszej zabawie już za chwilę. Waltek, Marcin i Daria. Siemanko!

znowu wam powiem, że możecie dzwonić do Melo właśnie teraz 321-321-777, bo to jest ten moment, kiedy czekamy na was, na dwie osoby, które wezmą udział w zabawie gotowi na wszystko. Mamy dla was fajny merch do zgarnięcia, torba i skiety czekają. 321-321-777. Dzwońcie już teraz, to jest właściwy moment. Czekamy na dwie osoby. Nagrody czekają na was.

0: podkręcamy tempo w Meloradiu. 17 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
0: Cześć, Aniu, hej, hej, siema.
2: Hey, hello.
0: Hello. I Robert też się odezwał. Hello, Robert. Cześć, cześć. Jest Ania, jest Robert. No to tak, Ania w planie ma weekend na Helu. Fajnie, zazdrościmy. A Robert to w planie ma remont. Jesteśmy z tobą, Robert.
3: Współczujemy.
4: Ale mentalnie czy fizycznie? Wolałbym fizycznie.
0: Mentalnie,
3: tak, zdecydowanie.
0: Fizycznie będziemy na Helu, no co mam ci poradzić? Słuchaj, nie no.
4: No trudno, czyli już przegrałem.
0: Możesz liczyć, nie no, słuchaj Robert, spokojnie, dopiero zaczynamy, rozkręcamy się, wiesz, jest dobrze. Możesz liczyć na pełne wsparcie i dużo energii od nas. Słuchajcie, mam dla was skiety za dwie dobre odpowiedzi, za jedną melotorbę i najważniejsza zasada w tej zabawie, kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jest jasne? Możemy zaczynać?
2: Jasne.
4: Pewnie.
0: No to jedziemy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Uwaga. Pytanie pierwsze. Skąd Olek Pych dziś poprowadzi 30 Meloradia? Z Barki przy Bulwarach Wiślanych czy ze stadionu PGE Narodowy?
4: Robert. Ania.
0: Robert pierwszy chyba, co?
3: Tak, Robert.
0: No, Robert. Robert. Robert?
4: Z Barki.
0: Dobrze.
3: Brawo.
0: Ważnie, dobrze. Dobrze.
3: Super.
0: Słuchaj, może zrobisz sobie, wiesz, przerwę w tym remoncie i wpadniesz, no, Robert. Rozważ tą opcję, dobra? Zastanów się, jest jeszcze chwila. To dzisiaj wieczorem. Pytanie numer dwa. Uwaga. Co robi się na karaoke? Śpiewa najgłośniej na świecie?
4: Robert.
0: Czy słucha innych? Robert. Pierwszy. Robert, słuchamy?
4: Śpiewa najgłośniej na świecie.
0: Jasne, że tak. Chociaż tutaj powiem ci, że obie odpowiedzi byłyby chyba poprawne. 2-0, Robert, ale pocisnąłeś. Ania, no nie dał ci szans.
2: A tak?
0: No, tak.
2: No nie dał.
0: Ania,
2: tak,
0: ale...
2: Brutal.
4: Ale... Za to wyszłam uści.
0: No, ale za to uwaga. Za to, Ania, my ci damy. Merch od Melo też, bo w tej zabawie każdy wychodzi zadowolony. No, a Robert dzisiaj zgarnia pulę. Specjalnie dla ciebie, Robert, coś, w czym będzie ci się idealnie remontować, czyli skiety Melo Radia. Trzymajcie się, pozdro, hej.
1: Gotowi na wszystko. W Meloradiu.
0: Teraz w Melo już 19 po 8. I Sunfelt.

0: Elbana. I halo, świetnie się niesie ten numer, świetnie niesie się też piątek. Niech tam się odpowiednio rozniesie. Poczujcie weekend u nas wcześniej niż gdzieś indziej, bo przecież zaczniemy go razem jeszcze przed 10:00. Na razie w 8:30 idzie nieźle. Offenbach w Melo za chwilę.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Reklama.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
6: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Kaufland jest!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
16: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy. Olala, 3 litry, 12,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
19: Intermarché. Wszystko, czego gdzieś chcę.
20: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk. 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź luzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
21: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
22: O reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: dla was taką muzę i dużo energii od samego rana codziennie. A dzisiaj piątek, to oprócz tego, że weekend mamy wcześniej, przed 10:00 go razem zaczniemy, to mamy także szybką kasę, a dzisiaj do zgarnięcia 500 dla was. Szybka kasa czeka. Roxana, na co pójdą te pieniądze?
1: Na wyjście w góry, bo mieszkam bardzo blisko, w Bielsku Białej i mam ekipę dziewczyn, z którą wspólnie nienawidzimy gór, ale stwierdziłyśmy, że trzeba coś zrobić, żeby tą nienawiść zmienić.
0: Przełamcie się, a my pomożemy odpowiednio, kasa czeka. A wy jaki macie pomysł, na co przepuścicie w weekend te pieniądze? Kasa trafi do was od razu, więc wy też od razu wbijajcie na meloradio.pl i pochwalcie się swoim pomysłem.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec. To

0: Szukaj Liska i chcę więcej. Najlepszy drop nowych hitów to propozycja do 30 Meloradia. Chcecie więcej? To świetnie, bo my jesteśmy przygotowani. Już dzisiaj od 18:00 Pychu zapraszam was do współprowadzenia 30 Meloradia. Na żywo. Wyjątkowo taka okazja. Razem z nim lista dzisiaj prosto z barki Kaskada przy bulwarach Wiślanych. A zaraz po liście startujemy z dobrym melo. Wpadajcie, zobaczcie na naszym Instagramie, co tam na was czeka i co przygotowaliśmy dla was na tej barce. Mega klimat gotowy. Pojawcie się, obczajcie te lustra. Szczegóły na naszym Instra. Wbijajcie, zobaczcie. Olek Pych zaprasza. 30 Meloradia dzisiaj na żywo dla was od 18:00 na barce.
1: A już o 9:00 zagramy
0: Kungs w Melo i Galaxy. Za chwilę też będą newsy i prognoza pogody. Za 9 minut 9:00.

0: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Schab wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
2: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
0: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
6: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
7: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
8: Marian, a ty komu kibicujesz?
9: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
8: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
10: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
11: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.

W związku z rozpoczynającymi się dniami Torunia, miasto przypomina o dostępnych miejscach parkingowych. Od dziś kierowcy będą mogli także korzystać z dodatkowego parkingu przy Europejskim Centrum Filmowym Kamerimicz. Wjazd będzie możliwy od ulicy Czerwona Droga.

0: Погода.
1: Choć synoptycy zapowiadali chmury, nad Toruniem dominuje słońce. W naszym regionie będzie też ciepło. W drugiej połowie dnia temperatura wzrośnie nawet do 26 stopni. A w weekend zrobi się upalnie. Temperatura przekroczy 30 stopni, tak wynika z obecnych prognoz. Ciśnienie pozostaje w normie, deszcz raczej do nas nie przywędruje. Przygotujmy się zatem na pogodny dzień.
2: To już prawie dziewiąta. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Dzik przewrócił wózek z 13-miesięcznym dzieckiem w Krakowie. Do zdarzenia doszło na osiedlu Kliny. Dziewczynka z obrażeniami głowy trafiła do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Miasto zwołało na dziś sztab kryzysowy. Teraz zaglądamy do tabeli wyników Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kanada pokonała Katar 6-0. Szwajcaria 4-1 wygrała z Bośnią i Hercegowiną. Spotkanie RPA Czechy zakończyło się remisem 1-1, a Meksyk zwyciężył 1-0 z Koreą Południową. Miski z wodą dla psów pojawiły się w Katowicach. Zostały wystawione, bo zbliżają się upały, mówi Michał Mendala z Urzędu Miasta.
4: Przed budynkami użyteczności publicznej, tymi miejskimi, a więc Urząd Miasta, a więc Miejskie Domy Kultury.
3: Dla ludzi natomiast ustawiono kurtyny wodne, które włączają się, gdy temperatura przekracza 24 stopnie.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Taką kurtynkę warto byłoby mieć ze sobą, bo weekend zapowiada się naprawdę fajnie. My mamy dla was dużo orzeźwiającej, energetycznej muzy. Od samego rana jak zawsze podkręcamy tempo i gdy inni gadają, to my już gramy. Waldek, Marcin i Daria, siema.

0: Rozkręcamy tempo w Melo Radio. David Guetta i Baby Don't Hurt Me. Tak dla was gramy dzisiaj. W piątek mamy 19 dzień czerwca i mamy jeszcze coś. Mamy weekend dla was, który zaczniemy najwcześniej, najszybciej na świecie.
1: Dawaj,
0: jeszcze
1: dawaj,
0: w tej
1: dawaj,
0: godzinie,
1: dawaj.
0: Jeszcze przed 10. A teraz Olak i Khalid Mela.
1: Wypuść ten weekend z szafy. Już.

0: Calvin Harris, Under Control, jedna z gwiazd tegorocznej edycji Tomorrowland w Belgii, boom, gdzie oczywiście was zabieramy. Teraz już 17 minut po 9, podkręcamy tempo w Melo Radio. Zastanawialiście się, co, uwaga, co spala więcej tłuszczu? To dla tych istotnych, którzy próbują się odchudzić. Słuchajcie, chodzenie czy bieganie? Tutaj może pomóc taki nowy trend 12-5-30. Uwaga, obie aktywności, zarówno chodzenie, jak i bieganie, dobrze wpływają oczywiście na naszą formę i zdrowie, ale jeżeli chodzi o spalanie nadwagi, to wszystko zależy, wyobraź sobie, od pochylenia terenu. Jednym z takich nowych trendów jest trening, który można nazwać krótko 12-5-30. Jeżeli wolicie chodzić niż biegać, to jest idealna opcja dla was, możecie sobie popróbować w weekend. I taki trening 12-5-30 polega na marszu na bieżni, uwaga, ustawionej na nachylenie 12%, czyli tak do góry, z prędkością 5 km na godzinę, no tak mniej więcej, nie? Przez 30 minut, czyli przez pół godziny maszerujecie 5 km na godzinę na takiej pochylonej bieżni. Czyli jednak czasami w życiu musi być pod górkę, żeby później było lżej.
1: Czyli 2,5 kilometra w pół godziny.

0: Słuchajcie, w piątek o tej porze to można powiedzieć, że jest pięknie, super, rewelacyjnie, a będzie jeszcze lepiej przecież, bo cały weekend przed nami. Przed nami też Pitbull i Chris Brown, International Love za chwilę w Melo. Tak dla was zagramy, tak podkręcamy tempo. 25 po 9.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja.
1: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
2: bakłażan.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromócia. Reklama. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
1: Bittersweet.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
7: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
6: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 zł.
7: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
8: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: tabletkę, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

Kizo i Bladka w Melo. No nie, no jest takie miejsce, gdzie nie może was zabraknąć. Super klimat, muza i najlepsi DJ-e. No i wy oczywiście na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Ten weekend zapamiętacie na długo, to gwarantujemy. To już od 31 lipca do 2 sierpnia swoje sety na Sunrise Festival zagrają m.in. Afrojack, Axwell, będzie Siga Like Usual oraz Paul Van Dyk. Zadbajcie, żebyście wy też byli. Mamy bilety, będą dzisiaj w Meloradiu do zgarnięcia, słuchajcie uważnie. No i już dzisiaj od 21 na naszej antenie także Sunrise on Air. To tutaj poczujecie klimat tego mega wydarzenia. Już dziś od 21, tylko w Melo.

0: Robię Szolcy Butter Times w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. No i mamy dla was najlepszy czas, taki, na który czekaliście od jakiegoś czasu już.
1: Mamy weekend.
0: Wiem, że czekaliście mocno właśnie na to, niektórzy mocno od samego rana w poniedziałek. Nareszcie. No, to korzystajcie, nie? No. Jak czekaliście, żeby ktoś wam to oficjalnie powiedział, to my mówimy. Mamy weekend. Start.

0: Blisko, coraz bliżej Sunrise Festival, a on też tam będzie. Scooter, jedna z gwiazd Sunrise Festival w Melo. How much is the fish? Weekend otwarty, ciepło, coraz cieplej, a będzie gorąco. Podkręcamy tempo i klimę chyba, co Adi?
1: No zdecydowanie, muszę powiedzieć, że to jest najlepszy wynalazek ludzkości, że w trakcie, kiedy jest 30 stopni, jest coś takiego jak klima.
2: Zimno mi.
1: Daj spokój.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie, będzie i Ben i Hertz w Melo Radio.
0: Fajne te sople.
2: No, tak zwisają, no.
1: Czy soble?
0: Sople, z sufitu.
1: A, no bo sobel też na antenie Melo Radio będzie, to na pewno, mogę obiecać.
0: Będzie.

emocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa grillowa 500 gramów, jedynie 12,99 zł. A od czwartku do niedzieli podudzie w marynacie na grilla tylko 17,99 zł za kilogram. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra. Dwa opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Odpaliliśmy letni

0: Pokochaj niskie ceny. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: O reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM. Trafik.
4: Toruń przygotowuje kolejny etap trasy średnicowej północnej. W środę podpisano umowę na opracowanie dokumentacji dla odcinka między ulicami Szosa Okrężna i Szosa Bydgoska. Inwestycja ma poprawić komunikację w zachodniej części miasta oraz stworzyć lepsze połączenie między głównymi arteriami.

Przed nami ciepły, a miejscami burzowy weekend w Toruniu. Synoptycy zapowiadają dynamiczną aurę. W piątek temperatura sięgnie do 28 stopni Celsjusza, będzie umiarkowane zachmurzenie, ale bez opadów. Wiatr także ma być umiarkowany. A już jutro przyjdą do nas upały. Na termometrach zobaczymy nawet 32 stopnie.

0: To są newsy Meloradia Toruń.
1: Kamil Bakier. W Toruniu nagrodzono najlepsze realizacje architektoniczne. To w ramach konkursu Obiekt Roku. Wśród laureatów znalazły się m.in. budynki mieszkalne znajdujące się przy ulicy przy Skarpie oraz nowa siedziba Księżnicy Kopernikańskiej. Wielkie odliczanie trwa. Do rozpoczęcia wakacji został już tylko tydzień. Swoimi wakacyjnymi planami i destynacjami pochwalili się reporterowi Meloradia uczniowie toruńskich szkół.
2: Z rodziną gdzieś pojadę, może nad morze, w góry.
3: Jadę na 5 dni o dziadku, później przejeżdżają rodzice z bagażami, jedziemy do Rowów na polską plażę.
4: Ja jeszcze takich dokładnych planów nie znam, ale na pewno będę się świetnie bawić, bo po to są wakacje, by się cieszyć z nimi.
1: A jeśli zostajecie w Toruniu, to w mieście też będzie się dużo dziać. Szczegóły wakacyjnych atrakcji mamy poznać wkrótce. Skoro już o toruńskich atrakcjach mowa, przypominamy, że dziś zaczynają się Dni Torunia. W programie zaplanowano blisko 70 wydarzeń. Będą m.in. koncerty plenerowe, spektakle oraz pikniki rodzinne.
5: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
6: Nie będzie zaplanowanych na dziś rozmów USA-Iran w Szwajcarii. Powodem mają być kwestie logistyczne i planowanie. 36-latek posługujący się gruzińskim paszportem może być zabójcą Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyznę zatrzymano wczoraj w hostelu pod Warszawą. Zatrzymany może mieć kryminalną przeszłość. Niewykluczone, że w Polsce dopuścił się już innych przestępstw, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
7: Bardzo możliwy jest ten wątek, my go nie przesądzamy. Do tego typu brudnej roboty, proszę wybaczyć ten kolokwializm, wykorzystywane są osoby, które są z tego świata przestępczego.
6: Ofiara zabójcy od lat krytykowała Władimira Putina. Na koniec interesujący pomysł z Włoch. W jednym z miasteczek na Sardynii nie ma ani jednego lekarza. Co zrobił więc burmistrz? Wydał rozporządzenie, w którym wprowadził obowiązek samoleczenia oraz wydał zakaz pogarszania stanu zdrowia.
8: To ostatnie, super.
6: Tak.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: Chłopco przyszedł i powiedział, macie zakaz chorowania.
6: No coś w tym stylu, nie?
9: Co za ty, wy też nie macie prawa chorować. Skandal, macie wszyscy być zdrowi i cieszyć się piątkiem. Siemano, Adi.

Ujel i Moving to the Sun w Melo. Ujel będzie na Sunrise Festival, wy też, jeżeli chcecie się pojawić na tej imprezie, słuchajcie Melo Radio po 18. No bo dzisiaj swoją drogą o 21 Sunrise On Air i tam też pewnie będzie szansa zgarnąć bilety na tegoroczny Sunrise Festival. A ja teraz przychodzę do was z innym tematem, bo mam do was ważne, ale to bardzo arcyważne pytanie. No bo tak jechałem dzisiaj komunikacją miejską, tak kminiłem. No mówię sobie, że zaraz będę. Ale w sumie zaraz to jest ile? Nie wiem, ile razy w swoim życiu usłyszeliście zaraz, ale odnoszę wrażenie, że każda i każdy z was ma do tego konkretną historię i konkretny czas. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, ile to jest zaraz. Za najbardziej nietypowe odpowiedzi merch Meloradia może być wasz. Hej!

0: Another i co chcę w Meloradiu. My podkręcamy tempo i mam wielką przyjemność i zaszczyt mówić do was, tak jak w sumie jest mowa w tej piosence. A ja sprawdzam, ile to jest zaraz. WhatsApp Meloradia, nula, poprosimy o pomoc.
1: Szczerze, to długo się zastanawiałam, jak odpowiedzieć na to pytanie. Moim zdaniem długo, ile to jest długo, no to może być zaraz. A zaraz to może być za godzinę, może być za dwie, a może być nigdy.
0: No właśnie, zaraz to jest bardzo trudny określnik czasu. Ile to jest zaraz? Czekam na WhatsAppie Meloradia, nagrywajcie głosówki, a za te najbardziej nietypowe, jak zawsze, coś z Melomerczu się znajdzie.
2: Hej! Tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Bambi, Anglo Osiaj, BFF w Melo Radio. 17 minut do godziny 11 tu Melo Radio i podkręcamy tempo, a ja w międzyczasie przypominam o jednej ważnej rzeczy. Skoro piąteczek i bardzo gorący w dodatku, to fajnie by było, że tak powiem, dorzucić do pieca w pozytywnym słowa znaczeniu, no i zgarnąć możliwość pojechania na najpiękniejszą imprezę na świecie i w waszym życiu możliwe. Mówię tutaj o Tomorrowland. Jeśli chcecie tam być razem z nami, no to koniecznie na meloradio.pl wbijajcie zakładka konkursy i akcje i tam napiszcie z kim i dlaczego chcecie się wybrać. Dajcie jakąś fajną fotkę, jak razem imprezujecie, no, albo jakiś film, no i poczekajcie na telefon, no bo zadzwonimy.

0: Ta piosenka przypomniała mi, że mam kawę obok. Nicola Stripsy, Hard to be Humble. Też się cieszę, stary. A co masz w newsach?
1: Co ja mam w newsach? No to ja ci powiem, że ja mam w newsach, że benzyna nie pójdzie w górę na wakacje podobno.
0: No i to jest dobra wiadomość dla osób, które planują trochę pojeździć. Ideolo.
2: A już o 11:00 zagramy.
0: Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. Tylko grzecznie przypomnę, że ten numer na 100% usłyszymy na tegorocznym Tomorrowland, a jeżeli chcecie tam być, to zapraszam na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No bo możecie jechać razem z nami.
2: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
3: Sylwek i Marta, jedziecie na Tomorrowland z
4: Już
2: teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy, olala, 3 litry, 12,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
15: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
16: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
18: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
17: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
18: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
4: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
19: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Marek, szefowa cię prosi.
22: Potem.
21: A teraz co robisz?
22: Walczę z potem.
21: Zrób to skutecznie.
22: Ale jak?
21: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
23: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
21: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
24: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą. O reklamie.
25: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Pogoda.
26: Wysokie temperatury wracają do Torunia. Już dziś nasze termometry wskażą 26 stopni, a jutro temperatura wzrośnie do nawet 33 stopni Celsjusza. Tak wynika z obecnych prognoz, to jednak nie koniec pogodowych atrakcji. Na sobotę i niedzielę synoptycy zapowiadają burze z porwistym wiatrem. IMGW wydał w tej sprawie ostrzeżenie pierwszego stopnia.

0: To są newsy Meloradia Toruń.
1: Kamil Bakier. Toruń rozpoczyna świętowanie. Przez najbliższe 10 dni mieszkańcy i turyści będą mogli wybierać spośród blisko 70 wydarzeń przygotowanych w ramach Dni Torunia. Organizatorzy zachęcają do korzystania z komunikacji miejskiej i dodatkowych parkingów, które uruchomiono na czas imprezy. Zmiany czekają też wystawę Rzeka w toruńskim Młynie Wiedzy. Ekspozycja zostanie zamknięta 22 czerwca i przejdzie kompleksową modernizację wartą 6 milionów złotych. Na odwiedzających czekać będą nowe eksponaty i odświeżona przestrzeń. Do początku wakacji jeszcze kilka dni, ale w Toruniu już odbyło się sportowe zakończenie roku szkolnego. Nie zabrakło zabaw i rywalizacji w duchu fair play, a na miejscu był też Gustaw Nowak.
2: Dlaczego warto się ruszać?
3: Bo jest zdrowie. Żeby mieć dobrą formę
4: i też być silny.
5: No jesteś zdrowszy, się lepiej czujesz, jak masz jakieś hobby.
6: Bo sport to frajda i zabawa.
7: Żeby trzymać kondycję.
8: Żeby trzymać zdrowie i żeby trzymać kondycję.
9: No lepiej pobiegać niż się polenić na kanapie.
1: W trakcie wydarzenia podsumowano też toruńską olimpiadę przedszkoli i szkół.
10: Minuta do 11:00. Niesy Meloradia i Marcin Sikora.
11: Moja władza nie ma ograniczeń, tak twierdzi prezydent USA Donald Trump. Zaprzecza w rozmowie z Axiosem, by wojna z Iranem ujawniła ograniczenia jego władzy. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka z nowym zadaniem została powołana na stanowisko wiceminister obrony narodowej. Stanowisko stracił natomiast wiceminister infrastruktury zajmujący się CPK Maciej Lasek. Minister energii zapewnia, że ceny paliw nie poszybują w górę na wakacje. Mimo że obniżka VAT-u obowiązuje tylko do końca czerwca, nie spodziewamy się drastycznych wzrostów cen po tym terminie, mówi Miłosz Motyka.
12: Wszystko na to wskazuje, że ta podwyżka, powrót do stawki VAT poprzedniej, powinna zostać skonsumowana spadkami na rynkach. Te różnice będą pewnie kilkugroszowe w stosunku do pakietu CPN, ale pamiętajmy o tym, że to jest pakiet, który też nas kosztuje, bo to są środki, które przekazujemy z budżetu.
11: Pakiet CPN kosztuje państwo miesięcznie około 1 600 000 000 zł.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
10: 11 na zegarach, siemanko. Cieszę się, że benzyna nie będzie droższa. Lubię jeździć samochodem, dlatego gdzieś sobie pojadę.
11: O, to se pojedź.
10: No i dobra. A to Kaigo jest Take My Love, czyli coś, co usłyszymy na tegorocznym Tomorrowland. Jak tam chcecie być, to wbijajcie na meloradio.pl.
11: O, na przykład tam se pojedź.
10: No dobra. No bo dojazd za darmo jest, nie?

0: Meduza i Don't Wanna Go Home w Meloradio, 14 minut po 11, podkręcamy tempo i cieszymy się piątkiem i przy okazji pytam was, ile to jest zaraz? Na WhatsAppie Meloradia, różne głosówki, Grzechu.
1: Nasza chemiczka w liceum zawsze powtarzała, że zaraz to taka duża bakteria, za to nadużywała słowo moment, a moment u niej potrafił trwać nawet 2 miesiące.
0: Strasznie długo. Michał?
2: Adrian, słyszałem, że na antenie pytasz, ile to jest zaraz. Mhm. No dobra, zaraz ci powiem. Pozdrawiam, Michał Szczęstochowy.
0: Dzięki.
3: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Bibi Rexha, David Guetta i Sadgar z Mule Radio. Podkręcamy tempo. 26 minut po 11. David Guetta melduje się na tegorocznym Tomorrowland, także mam nadzieję, że wy też tam będziecie, a jeżeli potrzebujecie motywacji, to daję znaka, że możecie jechać tam razem z nami. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam dajcie znać, z kim i dlaczego chcecie jechać i dajcie jakąś fajną fotkę albo filmik, jak razem imprezujecie. No, to do dzieła. A w tej godzinie premierowa nowość od The Bauza.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road. Meloradio Toruń.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pati, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Marian, a ty komu kibicujesz?
6: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
5: Nice.

0: Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak? To Allegro.
1: Daleko jeszcze?
2: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny.
3: A to nasz hotel przy samej plaży.
2: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
3: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
2: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
4: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
8: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
9: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Uwaga! Super promocja w Teddy.
12: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Po reklamie. Autopromocja.
14: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
13: Autopromocja.

0: Calvin Harris z Melo Radio.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No właśnie, serwujemy wam nowości, bo mamy piąteczek, czyli najlepszy i najnowszy drop nowych hitów specjalnie od nas dla was. I The Bauza powracają z kolejnym sztosem, który będzie bardzo wakacyjny i też bardzo imprezowy. Już zresztą Magnetic świetnie się przyjęło, ale to I Wanna, no to jest I Wanna, naprawdę go to the party. I szczerze wam powiem, że mam nieprzyparte wrażenie, że będzie ten numer naprawdę mocno rozgrywał się przez wakacje i usłyszycie go w wielu miejscach. Także jeżeli szykujecie gdzieś czystym przypadkiem imprezę w plenerze, to ta nuta będzie pasować perfekcyjnie.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: James Hype i Ferrari w Melo Radio. 10 minut do godziny 12 i podkręcamy tempo. I James Hype, przypominam, będzie na Sunrise Festival. A ze mną jest Marcin Sikora, mówimy siemano.
1: No cześć, jest takie miasto w Polsce, w którym nocą spaceruje niedźwiedź.
0: Strach się bać.
2: A już o 12 zagramy
0: Gordo, Renicone, Walti, Loco Loco. No i Renicone, Walti też oczywiście będzie na Sunrise Festival. Jeżeli wy też macie ochotę, słuchajcie Meloradia po 18 i będą wloty.

0: To promocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00. W TVP1 i TVP Info.
6: A, ale mi gorąco, Barbara.
7: Mnie też, Marian.
6: To co, klima?
7: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład, jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
6: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
7: No przecież.
6: No.
8: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład, kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
9: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz. Benz.
10: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
9: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
12: Zaprasza Auto Frelik. Salon Mercedes-Benz w Bydgoszczy. Nowotoruńska 27.
13: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Polecam.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Pogoda.
1: Synoptycy od rana straszyli nas dużym zachmurzeniem, a tu proszę. W Toruniu pojawiło się trochę słońca. Spodziewajmy się także wysokich temperatur w naszym mieście. W drugiej połowie dnia nasze termometry wskażą nawet 26 stopni, a jutro przywędrują do nas upały. Nawet 33 stopnie wskażą termometry w naszym regionie, a temperatura odczuwalna prawdopodobnie będzie jeszcze wyższa.
0: To są newsy Meloradia Toruń.
1: Kamil Bakier. Są zmiany w toruńskim Teatrze Baj Pomorski. Daniel Arbaczewski został ponownie powołany na stanowisko dyrektora placówki. Nową kadencję rozpocznie 1 września i będzie kierował teatrem przez kolejne 4 sezony artystyczne. Policja apeluje o ostrożność w związku z nadchodzącymi upałami. Wysokie temperatury mogą powodować zmęczenie, co zwiększa ryzyko niebezpiecznych sytuacji na drogach. Pamiętajcie też, by nigdy nie zostawiać dzieci ani zwierząt w nagrzanym samochodzie. Wysoka temperatura zwiastuje nadchodzące wakacje. Dla rodziców oznacza to większe wydatki i dużo planowania. Z kolei młodsi mieszkańcy Torunia nie mogą się doczekać i już chętnie mówią o tym, co będą robić.
2: No, moje plany to jest morze, morze, morze, dom, babcia, babcia, babcia, morze, morze.
3: Za granicę lecę, na Kretę chyba.
4: No, odpoczynek z rodziną.
5: Mamy plany, by pojechać do babci, do cioci, do kolejnej cioci i na Mazury.
1: Dodam, że za tydzień w Toruniu wakacje rozpocznie ponad 30 tysięcy przedszkolaków i uczniów.
6: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
7: Sejm uchwalił ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Rząd szacuje, że da to 4 miliardy złotych wpływów do budżetu. Sfinansowałoby to pakiet ceny paliwa niżej. Niedźwiedź spacerował ulicami Przemyśla. Do zdarzenia doszło minionej nocy. Zwierzę nie było agresywne. Policjanci monitorowali jego obecność do momentu, aż opuściło miasto i wróciło do lasu. A dziś w Poznaniu rusza wielki festiwal fantastyki Pyrkon. Teren Międzynarodowych Targów Poznańskich zapełni się miłośnikami popkultury, science fiction i fantasy z całego kraju. Już w pierwszym dniu imprezy będzie kosmiczne wydarzenie, mówi jeden z organizatorów, Piotr Derkacz.
8: Spotkanie naszej dwójki astronautów, czyli Aileen Collins i Sławosza Uzeńskiego-Wiśniewskiego. To jest naprawdę unikalna rzecz.
7: Festiwal Pyrkon potrwa w Poznaniu do niedzieli.
6: Ale zazdro!
9: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOACTIV, wspierających nawodnienie organizmu.
6: Kto jedzie na Pyrkon, to się bawcie dobrze, naprawdę.
7: Ale no właśnie, chciałeś pojechać, to tam też możesz.
6: Nie, no pozwalam. Ja wiem, tylko, znaczy dzięki, nie? Tylko nie bardzo mam czas, ale no mam nadzieję, że nadrobię jakieś fajne foty. Adi z tej strony, siema! Gordo, Renis, on Valti, Loco Loco, tym zaczynamy. Sunrise Festival, na pewno ta nuta tam się pojawi, no bo Reni będzie grał. I co najważniejsze, wy też możecie tam być. Koniecznie słuchajcie Meloradia po 18, bo wtedy największa szansa na wloty do dzieła.

Singer Kajsa i I Can't Wait, Melo Radio, tak podkręcamy tempo i w sumie dobrze, że jesteście, bo mam dla was fajne informacje. No bo pogoda będzie piękna na ten weekend. Słuchajcie, sprawdźmy to jeszcze raz, żebyśmy byli wszyscy po tej samej stronie pogodowej wiedzy. No i na termometrach w tym momencie widzę, że jest 26 stopni, a w taką sobotę nawet 32. I widzę, że gdzieś może się nawet pokazać i 33. Także po pierwsze, pijcie dużo wody, no i zorganizujcie jakieś fajne spotkanie z ziomkami, bo myślę, że pogoda będzie bardzo dopisywała. W niedzielę może trochę popadać, ale still na termometrach 30 stopni, także słuchajcie, chyba to mamy. Robin Schulz, już teraz.

0: Chory papi.
1: Topik Becky G w Melo Radio. Piąteczek. I to bardzo gorący. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze pojawi się Gibbs, Dope Hubs, For Money i Vin, czyli będzie bardzo motoryzacyjnie. To chyba jedna z moich ulubionych piosenek ostatnio. No ale też trochę klasyki. Sean Paul, Dua Lipa i No Lie też będzie w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOActive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają...
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.

0: niedługo chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
4: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
5: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
4: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
5: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
0: Po reklamie.

0: Sigala, James Arthur, Last in Lover w Melo Radio. Sigala będzie na Sunrise Festival, o czym na pewno już wiecie, a ja z kolei teraz, jeżeli mam chwilę, to powiem wam, że jest też jeszcze jedna impreza, o której sporo mówimy na antenie Melo Radia, mianowicie Tomorrowland. I Patrycja, na co najbardziej czekasz?
1: Ja czekam najbardziej na występ Amelie Lenz, ale z Kasią kochamy Kolsza, ale chcę też zobaczyć tę całą grupę fantastycznie bawiących się ludzi.
0: No tak, to będzie piękne przeżycie, które możecie mieć na wyciągnięcie ręki, bo jeżeli chcecie jechać na Tomorrowland, nie ma problemu, wbijajcie na meloradio.pl zakładka

0: Simza i Fire Fire w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, gramy nowości. I sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie. Ula Harciarek ze mną.
1: Cześć. Tak, za chwilę newsy. No i będzie o policyjnej obławie w Łodzi i nowych maksymalnych cenach paliw na weekend.
0: Okej, warto się przygotować. Dużo cennych informacji, także koniecznie zostańcie z Melo Radiem.
2: A już o 13 zagramy.
0: Ale Farben i Body Talk, tak wam zagramy, będzie super. Kiedy inni będą gadać, my wam już to zagramy punktualnie o 13, dlatego dobrze, że trafiliście na Melo, bo tu zawsze dużo pozytywnej energii.

0: Reklama. Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Kilogram soczystych arbuzów jedynie 2 zł 49 groszy przy zakupie z aplikacją lub kartą. Od czwartku do niedzieli masło ekstra łowickie 82% tłuszczu 200 gramów tylko 3 zł 49 groszy za sztukę przy zakupie 2 z aplikacją lub kartą. Twój market zawsze po drodze.
1: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcje. Ja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita. 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów. 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
11: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
12: Obława w Łodzi. Policja poszukuje mężczyznę, który rano napadł na kantor. W środku była pracownica, mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
13: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki, gdy ta to zrobiła, zbiegł.
12: Mężczyzna ukradł około 200 tysięcy złotych w różnych walutach. Od jutra ceny maksymalne paliw będą niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,94, benzyny 98 6,61, a diesla 6,12. A weekend ma być też upalny. IMGW wydał alerty dla niemal całej Polski. Temperatura wyniesie nawet 35 stopni. Do tego możliwe będą burze.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: Siemanko, 13 na zegarach, Adi po tej stronie. No to jedziemy, będziemy grać razem do 14 i obiecuję, że będzie grubo i gorąco, no bo w końcu mamy bardzo fajne pogodowe plany na weekend i bardzo dobrze, ekstra. No ale Farben, Body Talk już teraz.

Tak więc o mi, Alok, Khalid, Melo Radio, 15 minut po 13, podkręcamy tempo. 19 dzień czerwca, piątek, ladies and gentlemen, według kalendarza świąt nietypowych to dzień leniwych spacerów. Ja was do tego zachęcam, bo wiem, że po całym tygodniu, który był szarówą totalną, to naprawdę fajnie byłoby ruszyć 4 litery i coś porobić. I właśnie takie leniwe spacery, one są mega zdrowe, biorąc pod uwagę, że jeszcze można ze sobą kogoś zabrać. I może to być na przykład fajna randka. No ale przede wszystkim głowa odpoczywa, fizycznie też odpoczywacie. Zróbcie coś dla siebie i skorzystajcie, bo pogoda naprawdę zacna. A teraz Bryska i Lato, Pocałuj mnie w remiksie Mendiego. Idealnie się składa.

0: Mam wrażenie, że oni sobie nie zdają nawet sprawy, jak bardzo pozytywną muzę tworzą i jak ona zaraża do tańca. Dbał za Magnetic w Meloradio, a dzisiaj premierowo graliśmy ich nowość pod tytułem I Wanna. I nie chodzi o Wanna i Webera, ale jeżeli chodzi o I Wanna tak całkiem serio już, to wyślę sobie, że ta piosenka będzie dzisiaj w 30 Meloradia i jeżeli wam się będzie podobała, no to wiecie, no będzie można na nią głosować i to już za uno momento tak naprawdę, więc warto, bo numer naprawdę świetny. A w tej godzinie jeszcze Party Rock Anthem, no bo mamy piątek, LMFAO, to już niedługo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
5: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Odpaliliśmy

0: Korzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich.

0: ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
1: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
2: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z naturą.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon,
6: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: I to jest piękna gra!
8: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
7: Tak, wiedziałem!
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
10: Zaprasza Auto Frelik. Salon Mercedes-Benz w Bydgoszczy. Nowotoruńska 27.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Muszę wam się do czegoś przyznać. Jest piątek i trochę mi odbija. Minut do godziny 14. Słuchajcie, sprawa jest bardzo, ale to bardzo ważna. Za co cenimy życie?
1: A wie pan, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi.
0: A ja cenię fakt, że możecie z Meloradiem śmignąć na Tomorrowland. Jeżeli tylko macie ochotę przeżyć coś niesamowitego, to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napiszcie z kimi, dlaczego chcecie się wybrać do Belgii. Dajcie też jakąś fajną fotę, jak imprezujecie razem, albo jakiś filmik. No i dzięki temu jest duża szansa, że wygracie. Później odbierzecie telefon. Zobaczycie Davida Guetta na żywo.

0: Spędzamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Jego ta piosenka powstała w Stanach Zjednoczonych albo w UK, nazywałaby się Want More. Fukacz, Livka, Enklawa.
1: Wow, umiesz angielski.
0: Yeah. Mikołajowi trzeba mikrofon podnieść.
2: Czemu zawsze obniżasz ten hebel?
0: To nie ja, tylko taki jest preset stołu ustawiony od rana. No. To nie moja wina.
2: Dobra, Bartek.
0: Popraw nam konsoletę. Siema, dzieciaki, to u was.
1: Słońce, gorąco, no. Naprawdę jest świetnie.
0: Ja też się jaram. Wiecie, że jutro ma być 32 stopnie?
1: Ja idę na plażę.
2: Super.
0: Mikołaj się cieszy.
2: Wow.
0: Dzięki.
1: Ups.
3: A już o 14 zagramy.
2: Think About Us, Sony Fadera.
0: Wiecie, gdzie będzie Sony Fadera?
2: Nie.
1: Na Sunrise?
0: To jedno, ale będzie też na Tomorrowland.
1: Wow.
0: Totalny stop.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
9: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Money, money, money.
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money.
12: Cherry Money?
11: Nowy ekspres los.
12: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. Teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
14: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
15: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
16: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
15: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Bydgoszczy. Nowotoruńska 27.
17: O reklamie.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Ustawa ujawniająca zarobki lekarzy przyjęta przez Sejm. Informacje o pełnych dochodach medyków będą mogły być pozyskiwane na podstawie ich numerów PESEL. Pierścień Zygmunta Starego jest już w Polsce. Został zwrócony przez Niemcy. Zniknął w czasie II wojny światowej i znalazł się w zbiorach jednego z niemieckich muzeów, mówi profesor Ewa Letkiewicz.
4: Pierścień ten nałożyła królowa leżącemu już na marach władcy na palec lewej ręki. Był na pewno tak wciśnięty, ponieważ on jest małych rozmiarów, a król był ubrany w rękawice.
3: Pierścień będzie można przez tydzień oglądać w Pałacu Krasińskich w Warszawie. No i jeszcze odkrycie polskich naukowców. Sztuczna inteligencja słyszy więcej niż człowiek. Opracowali metodę, która pozwala wcześniej wykrywać demencję na podstawie analizy mowy za pomocą AI.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: Big Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Big Fight.
1: Siemanko.
2: Co jest, Iga? Jakaś taka roztrzepana dzisiaj jesteś.
1: Nie jestem
2: chyba
1: roztrzepana. Może troszkę. Po prostu wcześniej wstałam, okej? Okay? Nie oceniamy? Nie oceniamy.
2: No to pora na kawusie, chyba najwyższy czas.
1: To jest dobry początek dnia, chociaż wiem, że dla wielu ludzi to jest środek dnia, więc teraz jest mi głupio, że
2: ja
1: to powiedziałam.
2: Ja tam wstałem 3 godziny temu, także dla mnie to jeszcze rano.
1: Ale na pewno już wiesz, co się wydarzy z Robertem Lewandowskim.
2: No, na 99%
1: wow,
2: już wiemy.
1: Przebieram nóżkami i o tym powiemy za chwilę.

0: ciasto.
1: A mnie wciągnęło ciasto wczoraj.
0: U Roxanny.
1: Mhm. Mm.
0: Dobre było?
1: Było pyszne, to z okazji premiery i płyty Błękit.
0: A Błękit to chyba nawet jest w herbie Chicago Fire, powiem ci, jeżeli się nie mylę.
1: Ja wiem, co to jest Chicago Fire, ja wiem.
0: O, no słucham.
1: Ja wiem, to jest reprezentacja piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych?
0: Nie.
1: Chciałam
0: to jest
1: dobrze.
0: Taki klub w Stanach Zjednoczonych.
1: Byłam blisko.
0: No i od kilku godzin wśród ludzi związanych z tym klubem krąży informacja, że w poniedziałek, 22 czerwca, ogłoszą podpisanie kontraktu z Robertem Lewandowskim.
1: Nie, z Robertem Lewandowskim.
0: Roberto Lewandowski.
1: Roberto Lewandowski, Anna Lewandowska?
0: Yes.

0: psu nam jest tak gorąco, że jakby tak woda na mnie chlapnęła, to byłabym szczęśliwa.
1: Masz rację, no. Taka kurtyna wodna by nam się przydała przy wejściu do studia.
0: Wow! Tylko mi z mokrego pod koszulka.
1: Dywan by się zmoczył.
0: A trudno, lepiej dywan, no nieważne. W każdym razie jest, słuchajcie, nowa drama w internecie, ale taka drama na potęgę i dotyczy Bagiego.
1: Tak, ale ta drama nawet może wyjść poza internet i to jest chyba najgorsze dla niego. Bagi miał taki pomysł, żeby odpalić nowy format, Farma Bagiego, gdzie tam influencerzy sobie pracują na farmie.
0: A on to prowadzi.
1: No i Polsat się oburzył, bo Polsat ma podobny program już od 2022, jeżeli się nie mylę, który nazywa się po prostu Farma. No i tam powiedzieli, że to jest zbyt zbliżone do ich formatu i że jakieś tam materiały zostały użyte i generalnie im się to nie spodobało i wszystko zniknęło z internetu.
0: I Bag jest troszeczkę zirytowany.
1: Tak, będą próbować dojść do jakiegoś konsensusu. Natomiast może po prostu lepiej wymyślić sobie jakiś inny format.
0: No to słucham pana dyrektora.
1: No co ci influencerzy mogliby robić? Na przykład taki program,
0: tak,
1: że oni się zatrudniają do normalnej pracy i muszą przeżyć miesiąc za najniższą krajową.
0: Ciężkie.
1: I jeszcze muszą sobie wynająć mieszkanie do tego.
0: To jest bardzo trudne, a płaciłbyś w maczy czy w czym?
1: No nie, no w PLN-ach. To, wiesz, by im zabierał wszystkie pieniądze z konta, jakie mają i powiedział, słuchajcie, do roboty.
0: Przecież oni by nie przeżyli dnia.
1: No właśnie, czy to by nie było fascynujące do oglądania? Bagi, zastanów się nad tym.
0: Ale my bierzemy 60%, bo to nasz pomysł.

0: Ujel, moving to Ujel.
1: Ulala. Oui.
0: Mm-hmm. Mon Dieu, zabieramy was na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: Jak jest Kołobrzeg po francusku?
0: Kołobrzeg?
1: Kołobrzeg. No brzmi seksownie.
0: Brzmi seksownie, Sunrise jest seksowny. Wbijajcie, słuchajcie Meloradia, bo my wam dajemy bilety.
1: A dzisiaj Sunrise on air po 21:00.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: Elo Radio Toruń. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Elo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to mu

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiła! Taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
13: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają do domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
17: Zaprasza Auto Frelik. Salon Mercedes-Benz w Bydgoszczy. Nowotoruńska 27.
18: Po reklamie.
0: Tak gra Melo.

0: test. Snoop Dogg, Flip It w Mello Radio. Powstał ranking najcenniejsze kobiece marki osobiste w Polsce z tego roku.
1: No i chyba nie ma tutaj dużego zaskoczenia, jest, że numerem jeden jest Iga Świątek.
0: To nie jest zaskoczenie, ale numer dwa jest dla mnie zaskoczeniem. Tak. Mówię serio, z całym szacunkiem
1: Justyna
0: do pani Justyny.
1: Justyna Styczkowska. Hmm? 288 milionów złotych. Na tyle jest wyceniana jej marka osobista.
0: I Doda zamyka to podium.
1: Tak,
0: to
1: tak,
0: nie
1: tak,
0: jestem
1: tak, tak.
0: zaskoczona.
1: Anna Lewandowska dopiero na miejscu dziewiątym.
0: A bez Roberta na którym by była?
1: Na żadnym pewnie.
0: A jeżeli wy chcecie poczuć się trochę bogatsi, to wbijajcie nam na radio.pl, szybka kasa.

0: Ale u nas jest podkręcone tempo. Alabama Ten w Melo Radio. Mikołaj, zapraszam cię do Hiszpanii.
1: No i co tam będziemy robić, jak tam już nie będzie Roberta?
2: Smażyć się będziecie.
0: Dziękuję, no
1: Ula. Ale bez Roberta, to co to za smażing? Co to za plażing?
2: No w newsach będzie o Hiszpanii i o temperaturze.
3: A już o 15 zagramy!
1: Beauty and a Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj.

Halo Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: podnieśliśmy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
7: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
8: Bittersweet.
9: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
12: Marian, a ty komu kibicujesz?
13: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
12: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
16: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
17: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
16: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
17: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
18: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
19: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Bydgoszczy. Nowotoruńska 27. Po reklamie.

0: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: Nie było żadnego oficjalnego saloniku VIP dla polityków na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Były jednak nieprawidłowości, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Chodziło o pomieszczenie należące do przyszpitalnego warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, które miało być wykorzystywane samowolnie. Z mojej obecnej wiedzy wynika, że na SOR-ze nie istniała żadna oficjalna ścieżka preferencji w obsłudze pacjentów.
2: Lekarz milioner oddał szpitalowi ponad 500 000 zł, a w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona. Pojazdy wojskowe wyjadą na drogi Warmii i Mazur. Na niebie pojawią się też śmigłowce, bo od jutra do poniedziałku trwać będą ćwiczenia taktyczne. Na koniec Hiszpania, która przygotowuje się do pierwszej fali upałów. W ten weekend na termometrach miejscami może być nawet ponad 40 stopni.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Słuchajcie, Free Fightu, mamy godzinę 15 i sypniemy wam gotówką.
0: Będzie hajs do wzięcia.
1: Ale nie dla ciebie, nie dla mnie.
0: Nie.
1: Ale dla naszych słuchaczy.

0: Jesto. The Business. A się zrobiło bogato w Meloradiu. Przeglądałam dzisiaj rano internet i trafiłam na bardzo ciekawe dane. Otóż naukowcy twierdzą, że mężczyźni, którzy umawiają się z kobietą plus size, są dużo bardziej zadowoleni z takiego związku.
1: Chciałbym zobaczyć tych naukowców. Bo to jest trochę tak, jak ja bym napisał badanie, że grubi i brzydcy mężczyźni sprawiają 10 razy większą przyjemność w łóżku.
0: A widziałam też takie badania.
1: Bo już napisałem.
0: A daj przeczytać. Talk to you. Na te, tak podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu w Meloradiu.

0: Lubię cię, Mikołaj, wiesz?
1: Mimo tego, że jestem brzydki, to dzięki, fajnie, fajnie.
0: Nie
1: powiedziałam. Bo to o mnie
0: tak.
1: chodziło, o mnie chodziło. Tam już niektórzy usłyszeli, co chcieli.
0: Ty masz piękną duszę.
2: Szybka kasa na weekend w Meloradio.
1: Ty była najmilsza obelga, jaką kiedykolwiek usłyszałem.
0: Mikołaj, ja kocham twoją duszę po prostu. Dzwonimy do Kasi. A propos pięknych Halo? Rzeczy, jakimi są pieniądze. Iga, Mikołaj, Meloradio, siemanko.
1: Siema.
3: Siemanko.
0: Kasia, jak tam twój humor dzisiejszy?
3: Bardzo dobrze.
0: I co porabiasz?
3: Właśnie odbieram córkę z przedszkola.
0: Aha, super.
3: No i tak naprawdę, no, zapowiada się bardzo piękny piękny dzień.
0: Upalny.
1: I ciepły,
3: upalny,
1: no właśnie.
3: Dokładnie.
1: Kasia, byłaś na meloradio.pl, powiedz, na co ci szybka kasa od Melo?
3: Tak, szybka kasa potrzebna mi jest na duży basen, ponieważ remontują mi chłopacy, robią licząc elewację. No i tak myślę, że jak skończą, no to fajnie by było się schłodzić, zdjąć bluzeczkę, spodnie i się wykąpać. A ja bym chociaż popatrzyła.
0: A żeby ci panowie się wykąpali po robocie, tak?
1: Mąż będzie super zadowolony, jak wróci.
3: Mąż, do późna pracuje. A jeśli będzie chciał, to będzie może też do niej dołączyć.
1: O tak! A ten dźwięk oznacza, że możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
3: Super! Dzięki wam bardzo!
2: Szybka kasa na weekend w Meloradiu.
0: A może my, Mikołaj, tutaj taki basen postawimy w studiu?
1: No dobrze. Tylko będziemy musieli tak kilku chłopaków jeszcze załatwić.
0: A ja nie mogę się pokąpać w tym basenie?
1: Ale myślałem, że chcesz patrzeć.
0: Nie, ja chcę pływać. Meloradio.pl, tam się zgłaszajcie po szybką kasę.

0: Czy to nie Coldplay?
1: Tak brzmi, też chciałam to powiedzieć. Ale to ogólnie Robin Schulz jak coś.
0: I Better Times, tak nazywa się ten numer.
1: Istnieje Polak, który nie ma ani jednego hejtu w internecie.
0: Dosłownie, chyba wszyscy uniwersalnie go kochają, albo przynajmniej są wobec niego neutralni.
1: Chodzi oczywiście o...
0: Roberta Makłowicza. Pan Robert został uhonorowany.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: Ależ to jest arcypiękne i o tym porozmawiamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów 13,99, a Pepsi 1,5 litra 5,49 przy zakupie dwóch.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce.
12: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
13: Kia. Movement that inspires.

0: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Marek, szefowa cię prosi.
7: Potem.
6: A teraz co robisz?
7: Walczę z potem.
6: Zrób to skutecznie.
7: Ale jak?
6: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
8: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
11: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
12: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Bydgoszczy. Nowotoruńska 27.
13: Castorama. Teoria.
14: I praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill.
14: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Po reklamie.
16: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: Michel Schulte, Rehab, Better Me. Nie doceniasz mnie w ogóle.
1: Doceniam cię.
0: Nie tak bardzo jak Roberta Makłowicza.
1: No tak, ale Robert Makłowicz został też doceniony przez rząd Chorwacji.
0: Wow, bo on tam ma chatę, nie wiem czy wiesz.
1: No i też generalnie promuje i dystrybuuje kulturę chorwacką i właśnie za to dostał odznaczenie Order Chorwackiej Plecionki.
0: Ja mam pytanie. Mhm. Ta kultura to chodzi o czerwony napój?
1: No też, ale nie tylko. Bardzo mi się spodobało to, co pan Robert zresztą powiedział, tak? Że już ma odznaczenie austriackie, ma chorwackie, tak? Dostał węgierskie, tak? Więc Austro-Węgry niemal w komplecie. No to niech podbija świat!

0: Tak. Yeah. Będzie o mundialu w newsach, bo są kontrowersje wokół mundialu. Nie wiem, czy Michał wie.
1: No jest sporo kontrowersji. Także nie wiem, o którą chodzi konkretnie teraz.
0: No to za chwilę się
2: dowiem. A już o 16:00 zagramy.
1: Good Boys Hideaway, Daya i Albi.
3: I ten numer zagramy wam punktualnie o 16:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
3: to my już podkręcamy tempo.

Radio Toruń. Słuchaj na 92.8 FM. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa grillowa 500 gramów, jedynie 12 zł 99 groszy. A od czwartku do niedzieli po dudzie w marynacie na grilla tylko 17 zł 99 groszy za kilogram. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
5: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają

0: niedługo chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Meloradio.
2: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: O reklamie.
0: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Co jest grane w Toruniu?
12: Kamil Bekier. Zapraszam. Zaczynamy od propozycji dla głodnych świata. O 17.00 w Mediatece Raszei Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Odbędzie się spotkanie Uzbekistan, spotkanie z kulturą. Uczestnicy poznają ten kraj pełen kontrastów. Od nowoczesnego Taszkentu po tradycyjną Dolinę Fergańską i górskie rejony Tienszanu. Wykład poprowadzi magister Łukasz Piotrowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wstęp wolny. Teraz przypominam, już dziś zaczynają się Dni Torunia. W programie zaplanowano blisko 70 wydarzeń. Będą m.in. koncerty plenerowe, spektakle oraz pikniki rodzinne. Więcej o imprezie powiemy za godzinę. Letnie noce wracają nad Wisłę. Jutro w klubie Stars odbędzie się impreza Summer Nights, która ma wprowadzić wakacyjny klimat jeszcze przed oficjalnym startem lata. Za muzyczną atmosferę będą odpowiadać Bad Flame oraz Rani de Rush.
13: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
14: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
15: Jest wstępna zgoda na amerykańską bazę w Polsce. Ruszyła i teraz giełda miejsc, gdzie mogłaby powstać, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
16: Bardzo wysoko oceniane jest i Poznań, i Wrocław, te miejsca, w których dzisiaj już stacjonują żołnierze amerykańscy, ale decyzje strategiczne nie zapadają w jednej chwili.
15: Koszty postawienia stałej bazy wojsk USA w Polsce to nawet kilkanaście miliardów złotych. Izrael i Hezbollah uzgodniły nowy rozejm. Przedłużycie dziś po południu. Na koniec jeszcze mundial i kontrowersje wokół przerw w meczach na nawodnienie. W tym czasie zawodnicy mogą się schłodzić i napić wody. Krytycy tego rozwiązania twierdzą, że to zakłóca płynność gry.
17: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
13: Gdy życie daje ci cytryny, zrób z nich lemoniadę.
14: Co za fantastyczne przysłowie.
13: Słuchajcie Freak Fightu i o lemoniadzie będzie jeszcze w tej godzinie. Iga Mikołaj, siemanko.

0: Out of Love, tego pana usłyszymy i na Tomorrowlandzie, i na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Wiesz, czego bym się napiła?
1: Lemoniady? Mhm. No to możemy pójść znaleźć jakiegoś dzieciaka, co może chce sobie dorobić, a potem go zgłosimy na Straż Miejską.
0: Nie wolno. Nie wolno, on uczciwie zarabia pieniądze.
1: No właśnie, w Bogatyni właśnie chłopak, obrotny zresztą, no, tak? Postawił sobie dzbanek i sprzedawał. No i
0: świetne.
1: Ktoś go dosłownie sprzedał na Straż Miejską, nieładnie, która przyjechała na miejsce i poradziła sobie z tym problemem tak, że kupiła od niego wszystko.
0: I to się nazywa pomocna służba.
1: Tak, a temu, co zgłaszał, mam nadzieję, że ktoś nasika do herbaty.
0: Tak, brutalnie.

0: Maťo. Disney, Kizel, tak podkrancáme tempo v Meloradiu.
1: Aha, i to była kropka. Podkręcamy tempo i przenosimy się na mundial, ponieważ tam już pomijam kontrowersje dookoła piłki, dookoła stadionów. Porozmawiamy o zwierzętach.
0: O!
1: Ponieważ każdy mundial i każdy turniej ma jakąś swoją taką maskotkę. No i oczywiście kraje gospodarzy też mają. Jest łoś, który symbolizuje Kanadę. Jest jaguar, który reprezentuje Meksyk. I jest bielik amerykański, czyli ten orzeł ich oczywiście, który reprezentuje Stany Zjednoczone. Ale jest też nieoficjalna maskotka.
0: Jaka?
1: Która chodzi sobie po ulicach Meksyku i jest to kaczor Merlin.
0: A ma jakąś taką koszulkę?
1: No właśnie, specjalnie właściciele mu założyli taką małą koszuleczkę Meksyku i nawet skarpetki, żeby mu się łapy, znaczy tam te płetwy nie poparzyły na bruku.
0: Jakie to słodkie!
1: Fajny kaczor taki, kaczor Merlin. A jakby nazwali go Donald, to by chodził w koszulce Lech i Gdańsk.
0: Ha! Dlaczego?
1: No bo Donald, Tusk, kibic, Lech i Gdańsk.
0: Naprawdę?
1: Kaczor Donald, no, Jezus Maria.
0: Ważne, że wiem, co to spalony. Nie, dobra. Jednak nie.

0: Bledka, jej tańcz, tak się podkręca tempo u nas we Freak Fajcie w Meloradiu. Czy to jest ten moment, abym zagrała słynne intro? Aha, no tak, nie masz mikrofonu włączonego w ogóle.
1: Poproszę o drugi, o, dziękuję.
0: O, wow. Mamy specjalny news, bo jesteśmy ogromnymi fanami Tańca z Gwiazdami. Słuchamy cię, Mikołaju.
1: Poznaliśmy pierwszą uczestniczkę kolejnego sezonu. To będzie Helena Englert.
0: Wow.
1: Gościliśmy ją tutaj, więc na pewno wygra.
0: Myślisz?
1: No pewnie. No Kędzior jakby nie zrezygnował, to by wygrał.
0: Bez kitu, my jesteśmy po prostu mistrzami.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
2: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele Ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello. 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy.
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
6: O reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: Nasi słuchacze będą się bawić do tego kawałka na Tomorrowland w Belgii. To perfekt, podkręcamy tempo.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: Coraz bliżej do lipca, to oznacza, że coraz bliżej do najlepszego przeżycia na całym świecie, jakim jest Tomorrowland w Belgii.
3: No i teraz będzie działa się magia, bo wysyłamy was na Tomorrowland, a dzisiaj dzwonimy do Roberta.
0: Robert ma proste zadanie, musi odebrać od nas telefon, ma 5 sygnałów na to, trzymamy kciuki. Roberto, proszę.
4: Halo, halo.
0: Cześć Robert, Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: Siemano.
4: Cześć.
0: Robert, lubisz przebieranki?
4: Uwielbiam.
0: Naprawdę?
4: Ja mam dużą wyobraźnię i wiele się mogę poprzebierać.
0: To chyba trzeba to sprawdzić.
4: Jak najbardziej, jestem otwarty na takie sprawdzanie.
3: A jakiś taki najdziwniejszy strój, który przywdziałeś?
4: Najdziwniejszy, no ja mam taki swój strój, który w tym roku wprowadziłem. Jest to LEDowy strój, który naprawdę, jak ktoś mnie widzi, nikt nie przychodzi obojętnie.
0: Wow.
4: Człowiek LEDy.
0: Wow.
3: No to na imprezach musisz furorę robić.
0: Twój kumpel,
4: jak najbardziej.
0: Wojtek też lubi takie przybieranki?
4: Tak, Wojtek też, jak byliśmy na jednym festiwali, też się przebraliśmy w takie różne, które naprawdę ludzie przychodzili sobie zdjęcia robić normalnie z nami.
3: No to super. Z Wojtkiem chcesz pojechać na Tomorrowland. Zrobimy tak, że teraz zadzwonimy do Wojtka, a ty, Robert, zapytasz go, dokąd on idzie i gdzie on idzie. A jeżeli powie, że nie idzie w Melo, to spróbuj go tam naprostować odrobinę.
4: Okej, działajmy.
0: Dzwonimy do twojego kumpla Wojtka, my się wyciszamy.
4: Dobra.
0: Mhm. Wojtek.
5: Halo.
4: Cześć Wojtek.
5: Czy ty wiesz, gdzie...
4: Ja mam cię po prostu poinformować, że idziemy w Melo. Wiesz, gdzie idziemy?
5: Gdzie?
4: No powiedz to, hasło. Idziemy w...
5: Idziemy w Melo. No to idziemy w Melo w takim razie.
4: Jak najbardziej.
3: Panowie, niestety mam złą informację. Nie idziecie w Melo, tylko jedziecie w Melo.
4: Jedzie.
3: Robert i Wojciech, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
5: Ale zajebiście. Ja już idę się pakować.
4: Ja już jestem gotowy.
5: Ja już jestem. Z metra wychodzę.
0: Porządnie, chłopaki, bo zabieramy was z ekipą Meloradia, naszym Melobusem. Prosto do BUM!
5: Można prowadzić?
0: Nie można, ale będę tam razem z wami.
3: Ale będziecie mieli co robić. Mamy dla was przygotowane też Tomorrow Paki, plecak, bluza, skiety, idę w Melo, pomadka i 2 tomy książki Tomorrowland.
4: Piękna sprawa, ubieramy wszystko. Ja jestem teraz przy warszawskiej Syrence, tu się wydzieram, ludzie się na mnie patrzą, ale o to chodzi.
5: Ja zaraz będę.
0: Zestaw kosmetyków też u was chłopcy lądują.
4: Piękna sprawa, dziękujemy bardzo, ja też.
2: Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.

0: Baby Rexa, David Guetta, Sad Girls. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu.
1: A już o 17 zagramy
2: Fast Car Superstars, Christian Marci, Reverend House.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17.
1: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland.

0: z Melo Radiem. Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Wie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę
9: do mojej idę.
10: W tę sobotę wszystkie nektarynki, morele i brzoskwinie minimum 50% taniej. Sprawdź promocje na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. Do tego lody na patyku, rożki, tubki, lodowe kanapki i kubeczki do 280 ml. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
13: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
14: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
15: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi. Pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
16: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
17: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
18: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
19: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Bydgoszczy. Nowotoruńska 27.
20: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele Ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello. 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Na Twój Arizona Tea, różne rodzaje, pół litra, 5,49 za sztukę. Biedronka!
9: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. Trzy dni, trzy wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
21: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: O reklamie. Melo Radio Toruń na 92,8 FM.
22: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
23: Co jest grane w Toruniu?
24: Kamil Bakier. Zapraszam. Sobota w ramach Dni Torunia zapowiada się bardzo intensywnie. Od rana do wieczora w mieście trwać będą wydarzenia kulturalne, warsztaty, pikniki i koncerty. Na mieszkańców czeka m.in. letni jarmark toruński, piknik wiślany na bulwarze filadelfijskim, targi sztuki i komiksu oraz liczne atrakcje rodzinne i artystyczne. W programie są też koncerty plenerowe oraz kino plenerowe na rynku staromiejskim. W niedzielę odbędzie się z kolei rajd Toruń na rowery. Start o 11:00 spod Toruńskiej Plazy. Uczestnicy przejadą około 13-kilometrową trasę, a finałem będzie piknik w leśnictwie Olek. Mamy też coś dla miłośników analogowych brzmień. W sobotę w klubie Od Nowa odbędzie się 24. giełda winyli i płyt CD. W godzinach od 16 do 19 będzie można kupować, sprzedawać i wymieniać płyty.
22: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
25: Minuta do 17:00, czas na newsy Melo Radia.
26: Ula Harciarek, on the mic. Na początek o utrudnieniach na kolei. Wstrzymano ruch na części trasy Poznań-Berlin. Między Nowym Tomyślem a Opalenicą obniżyła się sieć trakcyjna. Chwilę grozy na lotnisku aeroklubu w Lesznie. Jednej z maszyn nie wysunęło się podwozie. Pilot musiał lądować awaryjnie. Nic poważnego jednak mu się nie stało. Na koniec Poznań, gdzie zjeżdżają fani fantastyki, bo ruszył festiwal Pyrkon. Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich są już tłumy.
27: Ja na przykład jestem giga fanku Gwiezdnych Wojen.
28: Ja przyjechałem dla ciekawości przede wszystkim. Kostiumy, jakieś takie aranżacje, jakieś postacie z bajek na przykład, albo z gier.
26: Pyrkon potrwa do niedzieli.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
26: Słuchajcie Freak Fightu, mamy 17:00 i za moment przyda się WhatsApp Melo Radia.
25: Będziemy mieli do was bardzo ważne pytanie.
26: Chyba najważniejsze tego tygodnia.
25: Zdecydowanie.
26: Mika, Mikołaj, siemanko.

0: Jak romantycznie Florida Sea Wild One i zostajemy w takim romantycznym klimacie.
1: No chyba, że nas czymś zaskoczycie, ponieważ mamy do was pytanie. Pytanie, które brzmi, co można powiedzieć i w piątek, i w sypialni.
0: Czekamy na wasze wiadomości, najlepiej głosowe. Głosówki wysyłacie przez maloradio.pl, tam odnośnik do WhatsAppa. Co można powiedzieć w piątek i w sypialni?
1: Cały tydzień na to czekałem.
0: Wow, ty ogierze ty! Jeżeli macie jakieś pomysły, to wbijajcie na meloradio.pl. Takie piątkowe, sympatyczne pytanie. Co można powiedzieć w piątek i w sypialni? Repeat it. Martin Garrix, Ed Sheeran, to teraz Meloradio.

0: Melo Radio. Jest piątek, to mamy ochotę na coś szalonego. Mhm. I dlatego zadaliśmy wam pytanie, co można robić w piątek?
1: I w sypialni. Mhm. Janusz napisał.
0: Janusz napisał i nie wiem, jak to rozumieć. Jeszcze chwila i skończymy.
1: No, że pracę skończymy.
0: Ale Aneta napisała, to będzie dobry wieczór.
1: No to w takim razie plany są.
0: Plany
1: gratulujemy.
0: Są.
1: Jeżeli nie macie natomiast planów na dzisiejszy wieczór, no to możecie popłynąć w Melo. Słuchajcie na barkę. Za chwilę tam się rozpoczyna 30 Melo Radia za niecałą godzinę i cały program będzie nadawany właśnie stamtąd.
0: Ja po programie biegnę tam bardzo szybko, nawet nałożyłam sportowy strój dzisiaj.
1: To prawda. Ja akurat będę realizował tutaj, więc nie popłynę, ale jeszcze będzie okazja, no bo to nie jeden
0: Oczywiście.
1: Raz.
0: Oczywiście. I co najważniejsze, tam jest wejście za darmo.
1: O tak. A za darmo, to wiadomo, uczciwa cena.
0: Piękna sprawa, a jeżeli chcecie się podzielić właśnie z nami waszymi przemyśleniami, co można robić w piątek i w sypialni, to dajcie znać.
1: WhatsApp Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Jak ja lubię ten kawałek Dive Into Me, Alok Khalid w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Sprawdzamy, co można powiedzieć w piątek i w sypialni. Renata napisała tak: nie spodziewałam się, że potrwa to tak długo.
1: Skąd ja to znam?
0: Ale jest to też wiadomość od innej słuchaczki. Uf, udało się dociągnąć do końca.
1: No nieźle.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Toruń na 92,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc wydałoby się.
4: Patryk, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
3: Dziękuję.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
10: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
11: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
13: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
12: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
13: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82.
14: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
15: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Po reklamie.
16: Autopromocja. Wbijaj nas

0: A fan, just switch disco w Meloradiu, tak podkręcamy tempo.
1: A skoro mowa o znajdywaniu właśnie, to trafiłem na taki nagłówek, że facet w Holandii na śmietniku znalazł egipską tabliczkę z ponad tysiącletnią klątwą.
0: Klątwą,
1: no. Szczerze mówiąc, nie przeżyłby chyba w żadnym horrorze, bo ja się naoglądałem i wiem, że w takiej sytuacji zostawiamy taką tabliczkę tam, gdzie ją znaleźliśmy i natychmiastowo zmieniamy miejsce zamieszkania.
0: A on to wziął na chatę?
1: Tak, no powiadomił w ogóle archeologów, jeszcze lepiej.
0: No
1: bo
0: nie.
1: To zawsze się kończy dobrze, prawda, jak się klątwy bada.
0: Musimy teraz sprawdzać, czy wszystko spoko u niego.
1: No zobaczymy, co się będzie działo w Holandii w nadchodzących dniach.
0: Najwyżej będzie nowy film w kinach.
1: Może jakaś plaga, nie? Coś takiego. Szarańcza czy coś.
0: Gips, peasant for money.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: The Way You Are, Milky, David Guetta. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, robi się naprawdę gorąco.
1: No to płyniemy w takim razie.
2: Olek, płyniemy.
3: No jest gorąco. Płyniemy, oczywiście, że płyniemy. Słuchajcie, to jest specjalny program, się zaraz rozpocznie na antenie Meloradia. Płyniemy sobie w Melo, jesteśmy na barce nad warszawską Wisłą i gorąco was tutaj wszystkich zapraszamy.
0: Wow, to ja może dołączę do ciebie szybciutko.
3: O, to ja zapraszam, ale zaraz, bo musimy sobie rozpocząć jeszcze 30 Meloradia, tak?
0: No a jak?
1: Oczywiście.

Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Kilogram soczystych arbuzów jedynie 2 zł 49 groszy przy zakupie z aplikacją lub kartą. Od czwartku do niedzieli masło ekstra łowickie 82% tłuszczu 200 gramów tylko 3 zł 49 groszy za sztukę przy zakupie 2 z aplikacją lub kartą. Twój market zawsze po drodze.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi.

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
11: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Aktyw.
12: O reklamie.

0: 92.8 FM. Minuta do 18:00, czas na newsy Meloradia, Ula Harciard.
1: Od jutra ceny maksymalne paliw w dół. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 94 grosze, 98 6,61, a diesla 6,12. Tropikalne upały przed nami. W weekend termometry mogą pokazać nawet 35 stopni. Dodatkowo w zachodniej części kraju możliwe są burze i grad. No, w taką pogodę pamiętajcie o piciu dużej ilości wody, szczególnie jeśli planujecie trening na powietrzu, mówi dr Paweł Banaś.
2: Tutaj u osób zdrowych na pewno to spożycie wody powinno być relatywnie zwiększone do 3-3,5 litra, a nawet przy jakichś ekstremalnych wysiłkach więcej.
1: Jeśli do tej pory nie ćwiczyliśmy, lepiej nie zaczynać w czasie upałów.
0: Odliczamy wasze ulubione numery.
3: Czy my jesteśmy na antenie?
4: No pewnie.
3: Wow. O, udało się, słuchajcie. To jest 30 Meloradia prosto z nadwarszawskiej Wisły. Jesteśmy na barce, tutaj bardzo dużo fajnych rzeczy będzie się działo dzisiejszego wieczora i w sumie dzisiejszej nocy, ale wszystkim dzieje się to, że odliczamy 30 Meloradia i robimy to wspólnie razem z wami, więc kto chce, niech wbija.
4: No można powiedzieć, że na takich radiowych falach jesteś.
1: Wow,
3: panie prezenterze.
4: No dziękuję,
3: za żarcik. Dobrze, że jest tu dużo wody, będę miał czym popić.
4: No to co,
3: lecimy? Zaczynamy. No to ja może powiem miejsce 30.
4: Dawaj.
3: Lecimy, słuchajcie, na 30. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy. To 29 teraz.
4: To ja powiem, że to Moonlight i Fordo Alabama 10.
3: Oh yeah.
1: Sympatyczny kawałek.
3: Tak, nowość w ogóle.
1: Wow.
3: To 28, Iga, może ty? Ale sztos. Dobrze, no to trzy miejsca mamy już z głowy. Czas na kolejne miejsce, 27. Tutaj Meduza, który wystąpi, uwaga, gdzie? W sumie grupa Meduza, która wystąpi gdzie, kochani? Na Sunrise
1: Festival!
3: Dokładnie tak! 27. Pychu, siemano, to jest 30 Meloradia.
0: 30

Thomas Gray i Rumors. To miejsce 25. Wysłuchacie 30 Meloradia ze specjalnego miejsca, no bo odpalamy cykl naszych imprez Płynę w Melo i bardzo gorąco Was zapraszamy, żebyście tutaj wbijali na warszawską barkę Kaskada, żebyście bawili się razem z nami, no i być może razem ze mną odliczyli, które się z miejsce z 30 Meloradia, co właśnie teraz czynimy. 25 za nami, no i teraz czas na to, co pojawi się oczko wyżej. No i zerkam tutaj sobie na moją papierową listę. Miejsce 24 w tym tygodniu. To oznacza, że muszę sobie przewinąć kartkę. O, i bardzo proszę. Już widzę, że to jest jedna z naszych nowości. Jest to numer, który ja bym powiedział, że jest takim trochę polskim hymnem mundialu. No bo ja czuję się tak, jakbym słuchał po prostu piosenki na dobrą imprezę taką sportową. Mikolas i Trips, Mikołajów dwóch. Jeden z Czech, drugi z Polski. Hard to be Humble. Nowość w 30 Meloradia. I to już teraz gramy na 24.

0: Modelki, to lubię cię jak lato, miejsce 22, wysłuchacie 30 Meloradia. Delikatny spadek modelki zaliczyła, ale lato się nie kończy, nie spada, tylko wchodzi do nas i bardzo dobrze. Chodzi o to, żeby w lato się dobrze bawić, a my płyniemy w Melo z naszym nowym cyklem imprez. Zapraszamy was nad warszawską Wisłę, a ekipa już tutaj jest. Siemano, panowie.
1: Siemanko.
0: No cześć, jak macie na imiona?
2: Tymon.
3: Łukasz.
4: Michał.
0: No i mamy już trójkę chłopaków, którzy wiedzą, jak się dobrze bawić. Słuchajcie, czy wy już wakacje zaczęliście, czy to jeszcze przed wami?
3: No, zaczęliśmy.
0: A, no dobrze, to jakie plany wakacyjne? Co będziecie robić? Oprócz tego, czego nie możecie powiedzieć przed 22 na antenie?
1: Pracujemy.
3: Praca.
0: To,
3: Praca i wypoczynek.
0: Tak, i dobre Melo, tak?
3: Tak jest.
0: No, mam taką nadzieję. Słuchajcie, czy wy będziecie chcieli zapowiedzieć razem ze mną to, co poleci za moment na antenie? Ale tutaj tego nie przeczytacie, ja wam będę musiał powiedzieć. Ale to za chwilę, bo mamy jeszcze garść prezentów dla was, no bo jak płyniemy w Melo...
1: Oho, dzięki!
0: Tak, żebyście bezpiecznie bawili się w te wakacje. Będziecie mogli to wszystko zobaczyć na Instagramie Meloradia już za moment, a teraz zapowiemy... Panowie, powiedzcie, że to nowość i że to grupa Webauza. Co wy na to?
3: No to uwaga, teraz puszczamy nowość, grupa Webauza.
0: Oh yeah. No i gramy ich najnowszy numer już teraz, to jest 30 Meloradia. Yeah.

Iben w Meloradiu. Halo nam mówi, ja wam też mówię halo, siemano, pychu z tej strony, słuchacie Meloradia. Jesteśmy prosto z nad warszawskiej Wisły, z barki Kaskada. Zapraszamy was na nią bardzo gorąco i serdecznie, no bo tu płyniemy w Melo razem z wami. No i odliczamy tych 30 najgorętszych numerów w całej Polsce. No a Iben, no to raczej nie jest gość, który za bardzo lubi swoje social media, no bo ostatni post wstawił na nich 21 maja, ale za to nie byle jaki, no bo zatizował na nim numer, nowy numer od Ibena, którego możecie posłuchać, ale myczek jest jeden, musicie do niego wysłać DM-a. Więc może warto spróbować. A za chwilę miejsce 19, lecimy dalej z 30 Meloradia.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
0: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko zł 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale! Kupujemy!
0: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20:25 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.eu.
11: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
12: Zaprasza Auto Frelik. Salon Mercedes-Benz w Bydgoszczy. Nowotoruńska 27. Po reklamie.
13: Meloradio Toruń.

Ten beat poznamy wszędzie, to Illenium, a razem z nim Ellie Goulding, Don't Want Your Love w Meloradio. A nie wiem, czy wiecie, Ellie Goulding w ogóle bardzo lubi TikToka i ostatnio pochwaliła się na nim, że ogląda swoje memy. W sumie nie swoje, tylko o niej memy w roli głównej, więc możecie to zobaczyć, jest to całkiem zabawne. A teraz czas na coś totalnie serio, czyli zupełną nowość na antenie Meloradia. No i numer, który trafia do propozycji, do naszej listy hitów. Jest to kawałek, który w oryginale robi niesamowitą furorę na TikToku. W swoich paluszkach ma go Lumix, trochę je pomaczył w tym numerze. No i tak oto wyszło Self-Aware w zupełnie nowej wersji, mocno przyspieszonej. Więc gramy i ten numer trafia do propozycji, do 30 Mela.

prawdziwy ogień. Shimza i Fire Fire. To jest miejsce 17. Wysłuchacie 30 Meloradia. No i ogień też będzie tutaj, bo my jesteśmy na warszawskiej Barce Kaskada i bawimy się tutaj, płyniemy w Melo i wy też możecie płynąć razem z nami, no bo tu będzie prawdziwy odlot, wręcz bym powiedział, jak już tak jesteśmy przy środkach komunikacji. Będą DJ sety, będzie tutaj wszystko, czego potrzebujecie. No jest przede wszystkim gorąco, więc nie ma co siedzieć w domu. Trzeba tutaj przyjść i bawić się razem z nami. No i też możecie przyjść, podbić tutaj do mnie, no i zapowiedzieć jakiś numer z 30 Meloradia. Czemu nie? Gorąco do tego zachęcam, no a ja teraz sam zapowiem miejsce 16, a tutaj gość, który z Francji pochodzi, no i ma swój kanał nadawczy na Instagramie. Swoją drogą, my też mamy Elo to Melo, bardzo gorąco zapraszamy, żebyście tam wbili. Możecie też wbić do Boba Sinclaira, no bo tam możecie między innymi zobaczyć merch, jaki on ma. Jest trochę basic, ale bardzo fajny zestawik, to trzeba przyznać. Wchodźcie na jego kanał nadawczy i sobie to obczajcie. A teraz obczajcie miejsce 16, to Bob Sinclair i Kaiza. I Can't Wait.

0: 15.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Słuchajcie, jest naprawdę wiele plusów siedzenia sobie w tym momencie nad Wisłą. Można sobie, o, rozłożyć nogi tak pięknie, można sobie pochillować ze znajomymi, można też odliczać razem z nami 30 najgorętszych numerów w tym tygodniu w Polsce, no bo to jest 30 Meloradia, Ale Farben i Irene Miller. Buddy, tak, to już za nami. Ale Farben to w ogóle niezły gość. Nie dość, że robi muzę, to też robi kulinaria, a niezłą gościową jest też Iga Dudziuk, która do nas dotarła. Siemanko.
1: Siemanko, przybiegłam, dosłownie.
0: To był jogging.
1: To był jogging, bo mam na sobie spodenki. Kto chce zobaczyć, wbija na barkę.
0: Zapraszamy bardzo serdecznie, jak chcecie zobaczyć spodenki Igi Dudziuk. To jest naprawdę niesamowita sprawa. Wbijajcie na barkę tutaj do nas. Jak tutaj dotrzeć? Znajdziecie to wszystko na Instagramie.

0: Meloradia. Zrobiliśmy razem z Monią.
1: Tak.
0: Bardzo, bardzo ładny pościg.
1: Bardzo ładne.
0: Tak, zapraszamy, żebyście go obejrzeli razem z nami. Jest tutaj ekipa Meloradia. Płyniemy w Melo, bardzo dobrze. I zaraz płyniemy dalej z 30 Meloradia. Będzie miejsce 13.

0: autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Patrycja, Kasza, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radio.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, szykuj tekniny! Szykuj plakaty!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem. Autopromocja. Reklama.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Sunrise Festival 2026, 30 lipca, 2 sierpnia, Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
6: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów, 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
9: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Bydgoszczy. Nowotoruńska 27.
10: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
11: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
0: Po reklamie.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
1: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Jestka
0: Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
3: Sorry, papi.
2: Ale ty jeszcze nie zapowiadaj tego, co poleci, spokojnie. My dopiero odpalamy 19, Iga. To jest 30 Meloradia, najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce, która jest tak dynamiczna, że nawet wyszła ze studia. Jesteśmy na warszawskich bulwarach przy Barce Kaskada, gdzie dzisiaj będziemy kręcić dobre melo. No i spotkaliśmy grupę pięknych pań. Dzień dobry.
3: Cześć.
2: No cześć. Jak macie na imiona? Pochwalcie.
4: Kasia.
3: Paula.
2: Pochwalcie się przed milionami słuchaczy, kiedyś był taki słynny tekst. Słuchajcie, jakie macie plany na wakacje? Bo my tak sprawdzamy sobie tutaj.
3: No tak naprawdę dobrze, żeby też dzisiaj, bo rezerwowane były wczoraj. Kreta w tym roku.
2: O, to bardzo fajnie. Iga, wybieramy się?
5: Wybieramy się. Możemy się spakować z tobą do walizki.
2: Tak, macie jakieś dwa miejsca last minute?
3: No pewnie, że tak. No,
2: no to cudownie, tylko ja do bagażu nawet rejestrowanego nie wejdę, bo waga by przekroczyła 5 razy. Słuchajcie, odpalamy 30 Meloradia. Chcecie razem z nami zapowiedzieć miejsce 13 może?
3: No pewnie, że tak.
2: Macie taką okazję jedną na milion. Słuchajcie, to ja wam tu pokazuję taką karteczkę. Tu i tu. Sorry Papi się nazywa numer, więc możecie powiedzieć, że teraz na miejscu 13 w 30 Meloradia Sorry Papi.
3: No dobrze, to teraz w 30 dobrego Meloradia Sorry Papi.
2: Tak jest, topiki Becky G. Becky G, która zostanie jurorką w The Voice Kids, edycji hiszpańskiej, też byśmy chcieli.
5: Espanol.
2: No poczekaj, z dziewczynami lecimy na Kretę, z Becky G do The Voice Kids, a my na barkę teraz.
5: Szybko biegniemy.
2: To jest naprawdę dynamiczna lista hitów. Tupychu, siemano.

Diving to me. Alok i Khalid. To miejsce 12 w tym tygodniu w 30 Meloradia, a Alok nie próżnuje. On wyda nowy numer już za tydzień i to będzie kawałek z J-Lo, Everything's Fine się on będzie nazywał i coś mi się wydaje, że to będzie prawdziwa petarda. A teraz czas na miejsce 11. Justin Bieber, Nicki Minaj, to Beauty and the Beat.

0: Bieber wystąpił na tej Coachelli, że ten numer wciąż jest z nami i powrócił. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Tak podkręcamy tempo, Baby też fajnie jakby powróciło, fajnie by było. Tak powspominać stare czasy. Miejsce 11 w 30 Meloradia już za nami, a my cały czas jesteśmy na warszawskich bulwarach, na warszawskich schodkach. No i mam kolejną ekipę tutaj z nami, dziewczyny. Siemanko, jak macie na imiona? Pochwalcie się.
1: Hejka, jestem Zuzia.
2: Hejka, Weronika.
3: Hejka, Paula.
0: Zuzia, Weronika i Paula, słuchajcie, dlaczego wy tutaj dzisiaj przyszłyście? Tak sobie pochillować? No bo, no dobra, ja wiem, dlaczego tutaj przyszłyście. Pochwalcie się.
1: No tak, bo wszystkie żeśmy ostatnio się obroniły i tutaj świętujemy.
0: No pocieszcie się trochę, ej, no jak się obroniłyście.
1: No tak, oczywiście, jesteśmy wszystkie bardzo zadowolone.
0: A z czego się obroniłyście?
2: Z zarządzenia.
0: No to gratulacje totalne. Słuchajcie, to po 21 będziecie mogły sobie świętować tam, o, ja wam pokazuję paluszkiem na barce naszej meloradiowej, bo będziemy tam kręcić dobre melo. Wbijacie?
1: Oczywiście, że tak.
0: No to proszę dzwonić do znajomych, przyjaciółek, do wszystkich, żeby wbijali, żeby byli razem z nami. No i słuchajcie, dziewczyny, no to skoro wy macie tyle powodów do świętowania, to poświętujmy razem. Dam wam do zapowiedzenia numer na antenie meloradia, co wy na to? Bo to jest zupełna nowość.
1: No, super.
0: No to poczekaj, ja ci tutaj już odpalam telefon i pokazuję zapowiedź, co teraz się pojawi na antenie Meloradia, bo to jest świeżynka zupełna, wyszła dziś.
1: Dobra, więc jako następny numer usłyszą państwo, uwaga, Eli-O Oaks, Baby Doll.
4: Najlepszy drop nowych hitów w

0: How does it feel? To Dubdogs, to miejsce 10. Wysłuchacie 30 Meloradia, najbardziej dynamicznej listy hitów w całej Polsce, prosto z nadwarszawskiej Barki. Barki Kaskada, na którą was bardzo gorąco zapraszamy, no i zachęcamy, żebyście tutaj przyszli i przychodzicie też do nas, do naszego mobilnego studia Meloradia. Siemanko, jak masz na imię?
1: Cześć, hej, tu Milan, a wysłuchacie najbardziej dynamicznej listy hitów w Polsce, na którą możecie głosować, to już od 20. Odpalamy głosy, wchodźcie na meloradio.pl i głosujcie na swoje ulubione kawałki. Wiadomo, jak piątek, też nowości, a nowości tych nie zabraknie dzisiaj. No, od 21 zaczynamy Sunrise On Air, czyli sunrise'owe brzmienia, a wy już z nami możecie jechać na Sunrise Festival od 31 lipca do 2 sierpnia. Będziemy podkręcać tempo w Kołobrzegu, to są 3 noce i tak właśnie dla was zagramy.
0: Dokładnie tak, będzie Sunrise On Air, a teraz czas na miejsce 9. To będzie Sad Girls, pamiętasz, kto to wykonuje?
1: To Bibi Rexha i David Guetta.
0: No to lecimy, to jest 30 Melo.

0: Burzel, Moving to the Sun na miejscu siódmym.
1: Oh yeah, to jest 30 Meloradia, prosto z nadwarszawskich schodków. Tutaj się dzisiaj bawimy i płyniemy w Melo. Przypominam, od 21 wbijajcie na barkę Kaskada, bo tam się naprawdę będzie działo. A póki co w tym pięknym słońcu odliczamy sobie takie słoneczne numery, a Urzele usłyszycie na Sunrise Festival. A teraz słyszycie wszystko to, co dzieje się na warszawskich schodkach. Jestem przy kolejnej ekipie cudownych ludzi. Jak macie na imiona?
0: Emil.
1: No dawajcie tutaj więcej, proszę się nie wstydzić, no. No dobra, z Emilem sobie pogadam. Słuchajcie, macie jakąś taką specjalniejszą okazję? Możesz się pochwalić, bo koleżanka nie chciała.
0: Nie no, koleżanka jest na pewno odważna, ale mogę wziąć tę sławę za nią. No, obroniła dzisiaj magisterkę na
1: fantastyce. No i poproszę wielkie brawa, tak? No, brawo! Tak, ja nie, klepię w mikrofon, zabiją mnie za to. Słuchajcie, no to może teraz czas zapowiedzieć nowość, którą zagramy na antenie Meloradia. To będzie numer, którego można słuchać 24/7. Naja i ta propozycja to nowość na antenie Melo, no i gramy ten kawałek już teraz, bo najlepszy drop nowych hitów macie u nas. I jeszcze wielki hałas dla koleżanki poproszę teraz, no. No, woohoo!

0: Najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Melo Radio. To jedna z naszych nowości, która trafia do propozycji do 30 Melo. A ja dalej jestem z ekipą, z którą byłem dwie minuty temu. Bo gdzie jest nasza polska gościnność? Ja zapomniałem jednej rzeczy zrobić. Ekipa, proszę, tutaj prezenciki od Melo Radia. Bardzo proszę i macie do przekazania koleżance pomadkę, która się obroniła, tak?
1: Ale oczywiście przekażemy.
0: Oczywiście. No i teraz proszę jeszcze tylko szybko o odpowiedź. Jakie radio jest najlepsze w Polsce?
1: Melo Radio, oczywiście.
0: No i dziękujemy bardzo. A za chwilę miejsce szóste.
2: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odjadę dla kolegów, jesteśmy więcej niż właśnie po tańcu w pracy, więc aha, taki obiadek by się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny, Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy.
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: Miejsce czwarte w tym tygodniu. John Summit, DJ Smokers i All The Time. Tak podkręcamy tempo, wysłuchacie Meloradia. Jesteśmy nad warszawską Wisłą. Konkretniej przy Barcot, przy której będziemy kręcić naprawdę dobre, grube mela. To jest 30 Meloradia. No i razem ze mną, jak masz na imię?
1: Piotrek.
0: Piotrek, słuchaj, jakie ty masz plany na wakacje, chłopie? Bo sobie przyszedłeś tutaj nad barkę, a masz powód do świętowania.
1: Tak, oczywiście, świętuję. Dzisiaj zdałem wszystkie egzaminy na pilota. Mogę zostać.
0: Ej, tutaj wszyscy poproszę o hałas dla Piotra. Halo! No, cudownie! Piotrula, słuchaj, czyli ty będziesz, jak rozumiem, odlatywał niedługo, a teraz przyszedłeś sobie popłynąć w melo.
1: No kurczę, płyniemy!
0: Cudownie. Słuchajcie, od 21 to się będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo działo. DJ-skie sety są przygotowane już tak, żebyście bawili się tutaj najlepiej, jak tylko się da. Ale zanim to jeszcze musimy odliczyć do numeru 1. Ale zanim pierwsza trójka, to jeszcze jedna z naszych nowości. Felix Jen powraca z numerem Siren i gramy go już teraz.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: miejsce drugie w tym tygodniu. Martin Garrix, Ed Sheeran, połączenie na pierwszy rzut ucha, no takie dość ciekawe, ale wyszło. I to bardzo dobrze, bo to srebrny medal w tym tygodniu. A to zostało nam tylko ogłoszenie numeru jeden. No a gdzie my go ogłaszamy? Ogłaszamy go na warszawskich schodkach. Jesteśmy przy Barce Kaskada, na której będziemy kręcić tego wieczora i tej nocy naprawdę grube, dobre melo. No i przyszedłem do kolejnych słuchaczy. Jak masz na imię?
1: Mateusz.
0: Mati, słuchaj, to gdzie ty, jak masz plany na wakacje, gdzie ty będziesz sobie odpoczywał w tym roku?
1: No w tym roku planuję Gran Canaria.
0: Mogę się zapakować? Wejdę do podręcznego, no.
1: No zmieści się.
0: Dobrze. Słuchajcie, no to skoro już jesteśmy tu, bo w ogóle jest cała duża ekipa, to ja bym zrobił tak, że może krzykniemy numer jeden wszyscy razem. Co wy na to? Ja dam mikrofon na środek. Zgadzacie się?
2: Tak!
0: Dobra, jest wytestowany. Słuchajcie, to numer jeden to jest Another Talk to You. Ja zacznę, wy skończycie, dobra? No to ogłaszamy oficjalnie, że w tym tygodniu numerem jeden 30 Meloradia, najbardziej dynamicznej listy hitów w Polsce jest...
2: Another Talk to You!

Miejsce pierwsze w tym tygodniu. To jest 30 Meloradia, najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce, a to numer jeden, no i to jest jeden z najczęściej wyszukiwanych numerów w waszych telefonach. Another i Talk to You. To jest 30 Meloradia prosto z barki nad warszawską Wisłą, na którą was naprawdę gorąco zapraszamy. Coraz więcej jest tutaj was i mega się z tego powodu jaramy, no a po 20 odpalamy Before przed dobrym Melo. Też stąd. Też tu będziemy się bawić, no i będą goście, więc zachęcamy bardzo gorąco, żebyście wpadli do nas.

0: Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.
5: No i jest już 20 punktualnie na zegarach. Słuchajcie, ja się właśnie oparłem o naszą barkę, na którą was gorąco zapraszamy, żebyście tutaj wbili, no bo tu razem płyniemy w Melo, a teraz płyniemy w Bifor przed dobrym Melo. Tu Pychu, siemano! I będą oczywiście hity, które kochacie z anteny Meloradia w najlepszych remiksach ever. Kungs i Galaxy, od tego sobie rozpoczynamy, a dalej będzie tylko lepiej. No i przede wszystkim wbijajcie tu do nas, bo jest coraz więcej osób, zachęcamy gorąco. Jeżeli nie wiecie jak dotrzeć, to wbijajcie na Instagrama Meloradia, tam mamy dla was specjalną roleczkę przygotowaną, żebyście na pewno trafili i na pewno się nie zgubili.

0: Kent Nayet w specjalnym remiksie, tak? Podkręcamy tempo, to jest Before przed dobrym Melo. Gramy wam tak, jak najbardziej kochacie. Po godzinie 20 jesteśmy tutaj, nad warszawską Wisłą, przy barce Kaskada, na której kręcimy naprawdę grube Melo, a teraz robimy Before przed tym właśnie dobrym Melo. No i mam dziewczyny, które tutaj sobie przyszły pochillować, poświętować. Siemano, jak macie na imię?
1: Ola.
2: Wiktoria.
3: Martyna.
0: No i dziewczyny, słuchajcie, no wy macie powód do świętowania, no. Jaki?
4: Ja zdałam studia.
2: Zdałam sesję.
0: No i jest co świętować, zdecydowanie. Słuchajcie, mam tutaj damski skład, nie bez powodu. No bo zaraz zagramy takiego bęgerka. Iga jest tutaj. O, Iga.
2: Przypadkiem sobie szłam.
0: Ty dobrze znasz tę piosenkę, prawda?
2: A o jaką chodzi?
0: Kobiety są.
2: Aha, aha.
0: No właśnie. Zaraz sobie to zaśpiewamy i zagramy ten kawałek. No to co, może zrobimy taką wersję a cappella? To ja zacznę, a wy dokończycie, dobra? Uwaga. 3, 4. Kobiety są.
5: Aha, aha, gorące.
0: Yeah.
5: Kobiety są. Aha, aha, gorące.
0: Yeah. Wie, jestem dobry. Słuchajcie, gramy ten numer, to jest Before przed dobrym Mela. Wy wbijajcie tutaj nad warszawską Wisłę bawić się razem z nami. Wet Fingers, DJ Adamus, Mafia Mike, który dla was tutaj specjalnie na tej barce zagra. Gramy ten kawałek już teraz.

0: Ty. Możemy tak sobie wszyscy porobić razem z Gigi D'Agostino. To Shadows of the Night, wysłuchacie Meloradia. Podkręcamy i to bardzo mocno tempo nad warszawską Wisłą. No bo jesteśmy przy Barce Kaskada, gdzie się tutaj dzisiaj będzie kręciło grube Melo. Zui jest razem ze mną, siemanko.
1: Witam wszystkich słuchaczy Meloradio, Zui z tej strony.
0: No cześć, słuchaj, no to powiedz tym, którzy jeszcze ciebie nie znają, skąd my możemy ciebie kojarzyć, bo twoja droga jest naprawdę ciekawa.
1: O, to nie mamy chyba, mamy tylko 3 minuty. To nie wiem, czy się zmieścimy. No, wywodzę się z rapu, natomiast zawsze wolałam pop i teraz wracam z takim nowym popowym, klubowym brzmieniem, z Mafia Mike'iem, którego znacie na przykład z formacji Wet Fingers.
0: No właśnie, wszyscy kojarzycie. High
1: Fingers.
0: O, albo i tak,
1: no,
0: też może być. No właśnie, słuchajcie, Zui jest razem ze mną, no bo Zui razem z Mafia Mike'iem stworzyła numer. Jak się współpracowało właśnie przy takich brzmieniach?
1: No myślę, że to jest najlepszy klubowy producent z Polski i słuchacze po wysłuchaniu następnej piosenki też to potwierdzą.
0: Miejmy taką nadzieję, że to potwierdzą. Ja mocno trzymam kciuki, bo słuchałem tego numeru, jest naprawdę dobry. No to co? My się tutaj zaraz będziemy zabierać, bo Mafia Mike zagra na warszawskiej barce i będziemy się dobrze bawić, co nie?
1: No, let's go!
0: Czekamy na tę playlistę przygotowaną przez niego. Wy też tutaj możecie wbijać. Wbijajcie za totalny free, możecie wbić razem z nami na barkę. Jak tutaj dotrzeć i wszystkie szczegóły znajdziecie i na meloradio.pl i na Instagramie Meloradio. To Zui, zapowiedz, co my teraz zagramy. Bardzo proszę.
1: Uważaj, bo u mnie drugi szans. Nie, mama. Słuchajcie ostatni raz. Zui, Mafia Mike. Świeżość. Lecimy.

0: No kto nie lubi lata? One je bardzo lubią. Lubię cię jak lato. Modelki Włodarski w Meloradio, tak podkręcamy dla was tempo. No i my jesteśmy dzisiaj, wyszliśmy do was, jesteśmy na schodkach warszawskich. No i tu kręcimy dobre melo. Od 21 na Barce Kaskada będzie się naprawdę dużo działo. Dzieje się też dużo tutaj teraz, bo jest masa naprawdę ludzi. Mega się jaram, że mogę z wami pogadać i ze mną jest Tymek. Siemano.
1: Siemano.
0: No cześć, słuchaj stary, ja dzisiaj pytam o plany wakacyjne wasze tutaj wszystkich. Ty już wakacje masz za sobą.
1: Tak, zgadza się.
0: A co robiłeś?
1: No ogólnie byłem w Stanach, na wschodnim wybrzeżu, zacząłem w Nowym Jorku parę dni, później pojechałem do Waszyngtonu. Z Waszyngtonu poleciałem na Jamajkę, na Karaiby i później do Miami, z Miami teraz wróciłem do Polski.
0: A ja podszedłem do Tymka i powiedział, nie, ja nie chcę gadać, ja mam nudne życie, no.
1: Nie powiedziałem, że mam nudne życie, tylko że już wakacje za sobą.
0: No dobra, ale takie wakacje to ja bym mógł mieć o każdej porze roku, naprawdę. A fajnie było?
1: Tak, super.
0: Jakieś fajne zdjęcia sobie pocykałeś?
1: Tak.
0: Czyli będzie czym się pochwalić?
1: Będzie.
0: Dobra, mam nadzieję, że mi te zdjęcia pokażesz, a teraz możesz zapowiedzieć numer, który zagramy na antenie Meloradia. Będzie to Lee Klee, I Follow Rivers. To ja powiem, ty powiesz I Follow Rivers, a ja Lee Klee, ok?
1: I Follow Rivers?
0: Tak. Lee Klee.
1: Lee Klee, I Follow Rivers.
0: No i lepiej być nie może, gramy ten numer. To jest Before przed dobrym Melo, przypominamy go już teraz.

0: Tak właśnie brzmiał rok 2015 i lato, kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy ten numer, a takie hity lubimy wam przypominać w biforze przed dobrym melo. Thomas Jack i Reverse, tak gramy jeszcze przed 21, a to, że 21 w piątek się zbliża, to oznacza, że zbliża się też Sunrise on Air. Za chwilę odpalamy ten program, będą wejściówki na Sunrise Festival, to na pewno, i pamiętajcie, że cały czas też możecie wbijać na barkę Kaskada na warszawskiej Wiśle, no bo tu kręcimy dobre mela.
1: Melo Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Reklama.
2: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy.
9: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.

0: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: O reklamie.

0: Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Sunrise on Air w Meloradio.
1: Sunrise on Air. Jak co piątek o tej porze odpalamy specjalny program na antenie Meloradia. No tak, żebyście już poczuli ten vibe koło brzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia bawimy się razem na Sunrise Festival. No i mam dla was z tej okazji, jak co tydzień o tej porze, wejściówki. Konkretniej trzy podwójne na drugi dzień sierpnia. Ostatni dzień Sunrise Festival. A żeby je zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i jakoś mnie przekonajcie. Dlaczego to wy jesteście najlepszymi imprezowiczami ever? To moje pytanie, czekam na naprawdę twarde argumenty, przekonajcie mnie w jakiś sposób. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A już teraz gość, który Kołobrzeg bardzo dobrze zna, bo wiele razy występował na Sunrise Festival. Maeve i jego set w Meloradio już teraz.
0: To jest Sunrise on Air w Meloradio.

0: Tak właśnie brzmi Sunrise on Air. Program poświęcony temu, co wydarzy się tego lata w Kołobrzegu, a to set od gościa, który rozgrzewał w historii Sunrise Festival m.in. White Stage, Maeve, nasze polskie dobro narodowe, DJ-skie, a ja mam wejściówki na Sunrise Festival, konkretniej na drugi dzień sierpnia.
1: Sunrise on Air.
0: A żeby takie zaproszenia zgarnąć, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i przekonajcie mnie głosówkami, dlaczego to właśnie wy jesteście najlepszymi imprezowiczami ever. Za najlepsze głosówki polecą wejściówki na Sunrise Festival na drugi dzień sierpnia. Jedna już do was trafiła, mam jeszcze dwie takie podwójne, a warto się do Kołobrzegu wybrać, no bo line-up to oczywiście najlepsi DJ-e na świecie, tacy jak Scooter, James Hype czy na przykład Urzel, ale też Sunrise Festival jest kopalnią młodych talentów. No naprawdę wielu międzynarodowych artystów po raz pierwszy wystąpiło w Polsce właśnie na Sunrise Festival. Każdego roku w Kołobrzegu debiutują wykonawcy, którzy no, w tych kolejnych sezonach trafiają do światowego topu. No jednym z najlepszych przykładów jest m.in. taki Hardwell, który zadebiutował na Sunrise Festival w 2010 roku. Kilka lat później został numerem 1 DJ Mag Top 100 DJ-ów na świecie, no a w tym roku powraca na Sunrise Festival i też go tam w Kołobrzegu usłyszycie. Naprawdę totalny sztos, a już teraz czas na dalszą część. Sety od Maeve'a. Tak właśnie brzmi Sunrise on Air w Meloradio.

0: To jest Sunrise on Air, specjalny program na antenie Meloradia poświęcony temu, co wydarzy się tego lata w Kołobrzegu, a to DJ Maeve właśnie i jego set. A wy też możecie się w Kołobrzegu na Sunrise Festival pojawić.
1: Sunrise on Air.
0: Bo mam jeszcze dwie podwójne wejściówki na ostatni dzień tej imprezy, a żeby je zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i nagrywajcie głosówki z odpowiedzią na pytanie. Dlaczego to właśnie wy jesteście najlepszymi imprezowiczami ever? Czekam na naprawdę mocne argumenty, a Sunrise Festival to oczywiście punkt obowiązkowy dla wszystkich kochających takie festiwale, no bo to wydarzenie jest naprawdę unikalne na skalę Europy. Impreza nad morzem, z takim vibe'em, ponad 20-letnią historią. No po prostu czego chcieć więcej, no a tak naprawdę przygotowania do tych kilku dni w roku trwają przez cały rok, przez te wszystkie pozostałe dni, kiedy Sunrise Festival się nie odbywa, więc na pewno będzie na co popatrzeć. A już teraz dalsza część setu od gościa, który nie raz Kołobrzeg rozgrzał do czerwoności, choć najczęściej grał na White Stage. To nasz polski DJ, Maeve.

0: będziecie się bawić już w te wakacje na Sunrise Festival. To DJ Maeve, który Kołobrzeg zna naprawdę bardzo dobrze. No nieraz publiczność na tej imprezie rozgrzewał, no choćby w zeszłym roku na White Stage. A ja mam jeszcze jedną podwójną wlotkę na Sunrise Festival.
1: Sunrise on Air.
0: Jeśli chcecie takie podwójne zaproszenie na drugi dzień sierpnia, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i odpowiedzcie głosówką na pytanie. Dlaczego to właśnie wy jesteście najlepszymi imprezowiczami ever? Cały czas czekam na wasze odpowiedzi. No, czekam na taką jeszcze jedną perełkę. WhatsApp Meloradia, tam was odsyłam. No, a warto być razem z nami w Kołobrzegu na Sunrise Festival, no bo tam to się naprawdę dba o każdy szczegół. Niektóre sceny są, słuchajcie, projektowane pod konkretnych artystów i przy tworzeniu scenografii i oprawy wizualnej organizatorzy często biorą pod uwagę wymagania headlinerów, no tak, żeby ich show mogło zostać zaprezentowane dokładnie tak, jak oni chcą to nam przekazać. No i tak, żebyście przy tym i wy byli jak najbardziej zadowoleni. A to DJ, który zna Kołobrzeg jak własną kieszeń i Sunrise Festival też w Sunrise On Air już teraz. DJ Maeve w Melo i dalsza część jego setu.

Tak właśnie brzmi Kołobrzeg. To program Sunrise on Air. DJ Mayf i jego set za nami. No mam nadzieję, że w tym roku będziemy nad morzem bawić się razem. A zaraz startujemy z tym, przed czym robiliśmy before. Czas na dobre melo, no i sety od najlepszych DJ-ów z najlepszych. Jest to na początek, a potem to już nie trzeba przekonywać, żeby zostać z nami. Szalonej nocy wam życzę. Pychu, dzięki, że byliście razem ze mną. Elo!

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i

0: lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
3: Bittersweet 2.

0: Money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money!
1: Cherry Money?
0: Nowy ekspres los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka!
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: O reklamie. Autopromocja.
8: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to mu

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: O reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.
2: This is how good music can feel. The Clapcast, brought to you by Claptone.
1: Clap

0: Rádio Toruń. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.